spalmy te mosty, aż zostaną zgliszcza. Kopmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: Epa, tak jak nie będziemy razem, to nie wierzę.
1: A jak w ogóle się poznaliście?
0: No nie wiem, czy mogę mówić na wizji o tej historii. Po którymś tam drinku przyszedł mi pomysł.

siada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj, zajmę się tobą.

się nie głowa, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

0: Melo Radio.
1: To może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to tak.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,

0: Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na Pewne Auto.
2: Otwórz okno. Zamknij drzwi. Podkręć ogrzewanie. Zamknij okno. Zakręć grzejnik.
3: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do Twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
0: Po reklamie. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
4: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
5: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
4: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
6: Jonasz Cecerski przy mikrofonie, zapraszam na magazyn. Mówimy dzisiaj o budynku przy ulicy Jana Chrzciciela w Komorowicach, tak zwanej Starej Szkole. Od września przyszłego roku budynek ma stać pusty, gdyż szkoła numer 29 przenosi się w inne miejsce. Co zrobić z tym budynkiem? Swoją propozycję ma Rada Osiedla Komorowice Krakowskie.
7: Dzień dobry, Barbara Gabriel-Żbel, wiceprzewodnicząca Rady Osiedla Komorowice Krakowskie. Spotkaliśmy się tutaj, żeby właśnie porozmawiać o tym Centrum Integracji Międzypokoleniowej. To już jest nasze drugie spotkanie w Meloradiu, ale może pokrótce opowiem, o co w tej sprawie chodzi. Jak Rada Osiedla tylko się dowiedziała, że budynek zostanie zwolniony przez szkołę, dlatego że szkoła 29 ma tam jakby swoją filię, to stwierdziliśmy, że taki fajny budynek w takim bardzo dobrym miejscu, bo tam obok tego budynku jest dosyć duży ogród, z takim dużym potencjałem budynek zabytkowy z końca XIX wieku, warto by było zachować, aby dalej służył naszym mieszkańcom. No i myśleliśmy, że fajną inicjatywą mogłaby być tam świetlica taka po prostu dla mieszkańców. Nazwaliśmy to Centrum Integracji Międzypokoleniowej. Pierwszym etapem naszych prac było stworzenie takim własnym sumptem wizualizacji, żeby zarazić mieszkańców tym pomysłem. Stworzyliśmy posta, opublikowaliśmy go, okazało się to wielkim sukcesem, mieszkańcy bardzo entuzjastycznie podeszli do tego tematu, udało nam się zebrać ponad 650 podpisów i z tymi podpisami i z opisem tego projektu 11 marca 2026 roku złożyliśmy pismo do pana prezydenta Jarosława Klimaszewskiego. 7 kwietnia tego roku pan prezydent zaprosił nas na spotkanie. No i podczas tego spotkania my przedstawiliśmy szerzej ten projekt. Pan prezydent powiedział, że miasto otwiera z Radą Osiedla dialog w tej sprawie i że będziemy tą sprawę kontynuować. I tak też się stało, za co panu prezydentowi serdecznie też dziękujemy. Bo 30 kwietnia z kolei zaproszono nas do Wydziału Inwestycji. Koordynatorem tych spotkań jest pani Joanna Błyszczak. Tam spotkaliśmy się również z panem architektem. Mówiliśmy o takich wstępnych funkcjach tego budynku, o naszych pomysłach. Po czym pan architekt tutaj przyjechał do nas do Komorowic na oględziny tego budynku, żeby zobaczyć, jakie to miejsce, jakie my jako mieszkańcy możemy mieć potrzeby związane z tym budynkiem. I 2 lipca odbyło się kolejne spotkanie i pan architekt przygotował już na to spotkanie, co nas bardzo cieszy, już wstępny projekt tego budynku z rozbudową. Jest to budynek zabytkowy, więc za wiele tam też nie da się zrobić. Natomiast ten wstępny projekt zakładał dobudowę o kolejne pomieszczenie, które otwierałoby się taką szklanymi oknami na ogród i na park. I oprócz tego dobudowana byłaby tak zwana komunikacja, czyli kolejna klatka schodowa i winda oraz jakieś pomieszczenia gospodarcze. No i tutaj na tym etapie moglibyśmy też porozmawiać na temat funkcji, dlatego że no, dla nas to był nie lada problem znaleźć funkcję dla tego budynku, bo ktoś ten budynek musi administrować. I takim chyba najlepszym pomysłem myśleliśmy, że byłoby przeniesienie biblioteki, dlatego że mamy bardzo, bardzo wiele głosów od mieszkańców, że tutaj w Komorowicach wszyscy bibliotekę bardzo lubią, ale do biblioteki jest utrudniony dostęp poprzez to, że jest na pierwszym piętrze, że są te schody zabiegowe, które są dosyć niewygodnymi schodami, szczególnie dla osób z ograniczeniami ruchowymi, czyli dla seniorów na przykład, już nie mówiąc o osobach niepełnosprawnych. Więc na to spotkanie tego 2 lipca zaprosiliśmy również panią dyrektor Książnicy Beskidzkiej, panią Lucję Ruchałę. Ze wstępnych rozmów, dlatego że mówimy, to są na razie wszystko plany i to są na razie po prostu wstępne rozmowy, więc jakby nie ma takiej ostatecznej decyzji jeszcze, ale wynika, że na parterze mogłaby się znajdować biblioteka, a na pierwszym piętrze taka sala wykładowo-warsztatowa, która by mogła służyć mieszkańcom, a pomniejsze sale mogłyby zająć właśnie Rada Osiedla i na przykład mogłaby ją współdzielić z Polskim Związkiem Emerytów i Rencistów, tak jak robimy to do tej pory. Znalazłaby się też salka dla harcerzy, bo mamy harcerzy w Komorowicach, mamy grupę Widmo. Oni niestety nie mają takiego swojego pomieszczenia, na razie tam przebywają w szkole, ale też chcą gdzieś przechowywać swoje rzeczy, więc myślę, że to dla harcerzy też by było fajne miejsce. No i w zasadzie jesteśmy z tym Centrum Integracji Międzypokoleniowej już na etapie właśnie tego wstępnego projektu, no i tych rozmów właśnie z biblioteką. Także czekamy, bo wiemy, że pan architekt jeszcze tam miał nanieść pewne poprawki, więc teraz czekamy na kolejne decyzje i na kolejne rozmowy z miastem.
6: Rozmawiamy z Barbarą Gabriel-Żbel z Rady Osiedla Komorowice Krakowskie. Za chwilę wrócimy do Komorowic, by porozmawiać o galerii Jeden Obraz z Historią, która również jest inicjatywą Rady Osiedla. Ale najpierw kilka słów o 15. powiatowym konkursie udzielania pierwszej pomocy. Mówi Lucyna Majewska, naczelnik Wydziału Zdrowia w Bielskim Starostwie.
8: Chodzi o szeroko pojętą profilaktykę, w szczególności edukację zdrowotną. A konkursy, które proponujemy, no to jest jedno z narzędzi, jak tą edukacją zdrowotną zachęcać dzieci do tego, żeby pewną wiedzę już od najmłodszych lat posiadły i tą wiedzę mogły wykorzystywać potem w dorosłym życiu. Ja myślę, że 3 kolejne konkursy, bo już niektóre konkursy zostały ogłoszone, teraz ogłaszamy 3 kolejne konkursy. Są to konkursy, które już, niektóre z nich trwają wiele lat. Na przykład konkurs udzielania pierwszej pomocy, 15. edycja w tym roku. W związku z tym, że to jest jubileuszowa edycja, Zarząd Powiatu w Bielsku-Białej podjął taką decyzję, że ufundujemy w ramach nagród dla szkół, które będą brały w tym roku udział w tym konkursie, 6 fantomów plus defibrylatory do tego, żeby dzieci mogły uczyć się udzielania pierwszej pomocy, dlatego że w ramach konkursu mają posiąść podstawową wiedzę, jak również nauczyć się praktycznego udzielania pierwszej pomocy już na tym konkursie na poziomie powiatu. Te zestawy trafią do kolejnych szkół na terenie powiatu, szkół podstawowych na terenie powiatu bielskiego i mając na uwadze, że już 4 takie zestawy zostały wręczone, więc po wręczeniu w tym roku w każdej gminie będzie szkoła, która taki zestaw będzie posiadała. To są nagrody dla najlepszych, gdzie uczestnictwo jakby dzieciaków no ilościowo jest na bardzo wysokim poziomie, natomiast no muszę powiedzieć, że szkoły, dyrektorzy szkół, nauczyciele, którzy przygotowują młodzież, bardzo, bardzo się starają i zawsze bardzo duża liczba uczestników jest na poziomie powiatowym, dlatego że konkurs jest dwuetapowy, na poziomie szkoły jest test z wiedzy, a na poziomie powiatu już młodzież czy dzieciaki no mogą pochwalić się swoimi umiejętnościami praktycznymi.
6: Mówiła Lucyna Majewska, naczelnik Wydziału Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej. Wracamy teraz do Rady Osiedla Komorowice Krakowskie, gdzie wiceprzewodnicząca Barbara Gabriel-Żbel mówi o galerii Jeden Obraz z Historią, która działa w tym roku w Komorowicach w ramach Polskiej Stolicy Kultury.
7: Od momentu, kiedy Rada Osiedla zaczęła działalność, to zaczęły się też takie, myśmy wpadli na takie pomysły, żeby robić takie różnego rodzaju działania wspólnotowe. To znaczy mamy salę, więc jakby spróbowaliśmy wykorzystać ten potencjał do spotkań z ludźmi. No i muszę przyznać, że cieszę się dosyć dużym powodzeniem, dlatego że mamy na przykład czas kobiet, to jest taki takie miejsce, taki czas, w którym spotykają się panie, które, gdzie są wykłady, warsztaty. Mieszkanki również mogą na przykład same prowadzić takie warsztaty. Po prostu się poznajemy i mamy spotkania ogólnie dla mieszkańców, więc widzimy taką potrzebę tworzenia wspólnot i bycia ze sobą, rozmów, otwierania się. I co muszę przyznać, że dzięki tej wymianie różnego rodzaju doświadczeń, każdy z nas się bogaci i bogaci w sensie takim, że korzystamy ze swojej wiedzy, korzystamy ze swojej pomocy, tworzymy wspólnie jakieś akcje. No, takie tworzenie wspólnot jest świetne. No i oprócz tego, jako że Bielsko-Biała jest w tym roku polską stolicą kultury, to my jako Komorowice Krakowskie też postanowiliśmy to uczcić i wykorzystać taki potencjał twórczy, który tutaj tkwi w naszej dzielnicy, na naszym osiedlu. Także zebraliśmy grono twórców. Wszyscy twórcy to są osoby po Akademiach Sztuk Pięknych albo wykształcone w tym kierunku. Jeden artysta jest na jeden miesiąc, więc jakby mamy zgromadzonych 12 artystów w tym miesiącu, jako że jest wrzesień, już mamy 9 artysta, w zasadzie artystkę. I oprócz tego, że prezentowane jest dane dzieło, obraz, praca, plakat, to również jest prezentacja i taka opowieść artysty o swojej drodze twórczej, o działalności. Także jest to bardzo ciekawa rzecz. Wiele się możemy tutaj dowiedzieć. I po tym wernisażu, który odbywa się tutaj w sali Rady Osiedla Komorowice Krakowskie, ten obraz dzięki współpracy z Księżnicą Beskidzką, z Biblioteką w Komorowicach i panią Magdą Stasicką wędruje tutaj do naszej biblioteki i przez miesiąc tutaj mieszkańcy mogą ten obraz obejrzeć. Są to prace naprawdę różnych nurtów, więc czasami wprowadzamy mały ferment, jak to mówią, czasami są to prace bardziej przedstawiające, czasami abstrakcyjne, czasami nawet konceptualne, więc wielka sztuka zawitała tutaj do nas, do Komorowic. I tak jak mówię, wszyscy są zawsze zaskoczeni, jak wchodzą do biblioteki, że co miesiąc pojawia się coś nowego, więc jakby wydaje mi się, że odbiór jest taki właśnie entuzjastyczny, ale najlepiej porozmawiać o tym z panią Magdą Stasicką, bo ona ma bezpośredni kontakt tutaj z mieszkańcami. Panią, która jest w bibliotece.
9: Co miesiąc mamy inny obraz i muszę powiedzieć, że no, odbiór był bardzo różny. Magdalena Stasicka, kierownik filii Komorowice Księżnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej. Były obrazy, które absolutnie wszystkim się podobały. Były obrazy, które widać podzieliły czytelników. Były dyskusje nawet nad niektórymi obrazami. Także na pewno odbiór był niesamowity i różnorodny i właśnie niektórzy przychodzą tu specjalnie co miesiąc, że tylko po to, żeby zobaczyć, a co będzie następne? Co będzie następne?

0: faktycznie coś innego i ludzie to zauważają.
1: A jaki obraz, czy jakiego artysta możemy oglądać we wrześniu?
2: Miejsce Alicji Jakimów ustępuje teraz Bartek Zygmunt Siegmund, absolwent Poznańskiej Akademii Sztuk Pięknych, obecnie wykładowca w Liceum Plastycznym, a na miesiąc wrzesień artystką będzie Alicja Jakimów, znana w Bielsku muralistka, dlatego że kilka jej murali możemy w Bielsku podziwiać, w Komorowicach również, bo ona wymalowała piękny mural na ścianach naszej szkoły, również w Komorowicach, a oprócz tego to jest ilustratorką, bardzo ciekawą osobą, także myślę, że to będzie dzisiaj ciekawy wieczór, więc zapraszamy na wernisaż, a jeżeli ktoś nie będzie mógł, to oczywiście przez najbliższy miesiąc można zajrzeć do biblioteki w Komorowicach i zobaczyć tą piękną pracę.
3: Mówiła Barbara Gabriel-Żbel z Rady Osiedla Komorowice Krakowskie. Mówimy o działającej tam w tym roku galerii Jeden Obraz z Historią. Udało mi się porozmawiać z artystką, której pracę możemy podziwiać we wrześniu.
4: Nazywam się Alicja Jakimów, jestem graficzką, ilustratorką, artystką z Bielska.
1: Dzisiaj nastąpiła wymiana obrazu w galerii. Proszę powiedz mi, co to za dzieło, które będziemy mogli oglądać w Komorowicach?
4: Jest to praca, która tak naprawdę jest plakatem nawiązującym do muralu, który stworzyłam 4 lata temu teraz będzie. I jest to obraz o nazwie Miasto Natura, związany bardzo z miejscem, gdzie jest mural właśnie, czyli z Teatrem Polskim, z kinami starymi, których już nie ma, Rialto i Apollo, oraz z naturą właśnie, czyli ze zwierzętami i roślinnością, które możemy spotkać i w naszym mieście, i tutaj niedaleko w górach, w Beskidach.
1: No się tak wyglądało, to znajomo. Czyli przez następny miesiąc można zajrzeć do Księżnicy w Komorowicach i zobaczyć obraz na własne oczy.
4: Tak, zapraszam serdecznie. Każdy może przyjść i sobie zobaczyć.
3: Mówiła Alicja Jakimów, artystka z Bielska Białej. Jej obraz możemy oglądać w galerii Jeden Obraz z Historią, która mieści się w filii Księżnicy Beskidzkiej w Komorowicach Krakowskich.
5: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
6: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
7: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
8: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
5: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
3: Jonasz Cecerski z tej strony i zapraszam na magazyn. Powiat bielski pozyskał 4,5 miliona złotych dotacji na zakup karetek do swoich jednostek medycznych. Wkrótce zaczną się przetargi, mówi starosta bielski Andrzej Płonka.
9: No cóż, można dzisiaj tylko pogratulować i służbom starosta powiatowego i służbom pogotowia ratunkowego, panu dyrektorowi, pani dyrektor szpitala pediatrycznego, bo w ramach tych środków wojennych, jeśli mogę tak powiedzieć, otrzymaliśmy poprzez wojewodę śląskiego zgodę na zakup 4 nowych karetek. 3 są dla bielskiego pogotowia ratunkowego. Nowe przetargi się właśnie rozpoczynają, a jedna stara, już zużyta, czyli wysłużona karetka N dla dzieci, szczególnie dla tych małych dzieci, które w ramach potrzeby są tą karetką przewożone w tym transporcie, głównie międzyszpitalnym, które potrzebują pomocy. A więc doczekała się jej ta karetka. To jest sprzęt bardzo kosztowny i bardzo drogi, szczególnie ten, jeżeli chodzi o karetkę N. Ale dlatego świadczy o tym, że jednak te nasze starania przez lata znajdują uznanie i szpital pediatryczny, i pogotowie ratunkowe, które absolutnie tu na naszym bezpieczeństwie biorą absolutnie dobry udział w bezpieczeństwie i zabezpieczenia zdrowotnego, zostaje uznane i przez wojewodę śląskiego, przez jego służby, no i oczywiście przez ministerstwo.
3: O środkach na nowe karetki mówił starosta bielski Andrzej Płonka. A teraz dwa ciekawe tematy sportowe. Przed nami kolejna edycja rodzinnego rajdu rowerowego. Zanim o tym powiemy, to porozmawiam z prezesem Polskiej Unii Karate, ponieważ w Bielsku Białej odbędą się młodzieżowe mistrzostwa świata w tej dyscyplinie.
10: Paweł Połdorzecki, prezes Polskiej Unii Karate. W październiku czeka nas bardzo duże, bardzo, bardzo wielkie i ważne wydarzenie sportowe. Przez kilka dni Bielsko-Biała będzie światową stolicą karate młodzieżowego. W naszym mieście odbędą się 14 młodzieżowe mistrzostwa świata kadetów, juniorów i młodzieżowców. Spodziewamy się przyjazdu około 100 reprezentacji narodowych, 250 sędziów, około 300 trenerów, no i tych aktorów tego wydarzenia, czyli zawodników, to jest około 2000.
1: I to wszystko.

0: Wszystko na hali pod Dębowcem.
1: Tak, hala pod Dębowcem i hala imienia Zbigniewa Pietrzykowskiego będzie gościła tych uczestników tego wydarzenia. Ale należy też wspomnieć, że tuż przed samymi mistrzostwami odbędzie się kurs sędziowski, światowy kurs sędziowski, na który spodziewamy się przyjazdu około 250 sędziów. Sędziowie ci będą uzyskiwać kwalifikacje sędziów światowych, podwyższać te kwalifikacje, oczywiście doskonalić swój warsztat pracy. A co jeszcze też jest bardzo ważne, że tuż przed samymi mistrzostwami, czyli dzień przed rozpoczęciem rywalizacji 13 października odbędzie się kongres sprawozdawczy wyborczy, czyli mówiąc tak wprost, wybory do Komitetu Wykonawczego Światowej Federacji Karate, czyli można powiedzieć też taki bardzo ważny dzień, ponieważ zmieni się władza w zarządzie Światowej Federacji Karate.
0: Czyli tak ważne decyzje podejmowane tutaj u nas w Bielsku-Białej i to też nie jest przypadek. Nasze miasto nie jest pierwszy raz gospodarzem dużej imprezy związanej z tą dyscypliną sportu. Proszę powiedzieć, jakie jeszcze zawody były organizowane w Bielsku przez ostatnie lata?
1: To na pewno możemy się poszczycić Polish Open. Jest to taki nasz turniej flagowy, gdzie już od prawie 20 edycji przyjeżdżają do Bielska najlepsi karatecy na świecie, aby rywalizować, aby walczyć o kwalifikacje do Mistrzostw Europy i Świata. I tutaj też możemy powiedzieć, że to jest około 2000 zawodników. Wiadomo, że to nie są kadry narodowe, ale to są zawodnicy reprezentujący kluby i z ponad 30 państw. Oczywiście takim naszym wielkim turniejem, który zorganizowaliśmy, to były Mistrzostwa Europy w zeszłym roku. Mistrzostwa Europy też młodzieżowe, czyli kadetów, juniorów i młodzieżowców, ale również byliśmy organizatorami, może współorganizatorami Igrzysk Europejskich Kraków Małopolska, gdzie chciałbym przypomnieć, że w 2023 roku karate właśnie gościło w Bielsku-Białej i ten sport był reprezentowany właśnie w naszym mieście.
0: Czyli były już Mistrzostwa Europy, teraz Mistrzostwa Świata. Czy to jest duży przeskok w skali?
1: No na pewno jest to bardzo duży przeskok. To pokazuje przede wszystkim to, że jesteśmy, że mamy te możliwości organizacyjne, że miasto, no tutaj oczywiście nam pomaga i mamy te możliwości, mamy zaplecze, czyli mamy hale przede wszystkim, mamy hotele, również na te mistrzostwa mamy miasta partnerskie, jak Jaworze czy Szczyrk, w których będą zakwaterowani zawodnicy, bo w Bielsku no niestety takiej bazy hotelowej dużej nie mamy, ale to też jest, tak jak mówię, promocja dla naszego sportu, nie tylko wydarzenie sportowe, ale przede wszystkim promocja Polski, miasta, naszego regionu. Zresztą musimy o tym pamiętać, że ci zawodnicy nie tylko będą rywalizować, ale również będą, jak wspomniałem, korzystać z tych hoteli, będą korzystać z lokalnych usług, będą podziwiać nasz region.
0: Skąd zawodnicy przyjadą?
1: No w tej chwili trwa cały czas rejestracja. Ja podglądam tą rejestrację, no nieraz patrzę na to z jakim takim podziwem i szacunku, że jest tak daleka. Na razie nie chcę zdradzać, ale sam fakt, że będzie tu około 100, a może i nawet ponad 100 reprezentacji narodowych świadczy o tym, że zainteresowanie jest ogromne. Tak jak wspomniałem, jest to naprawdę największe wydarzenie w historii Bielska-Białej, tak myślę, że chyba nie było większego wydarzenia, bo tu musimy pamiętać, że to 100 reprezentacji, 2000 zawodników, no i prawie półtorej tygodnia będzie się w Bielsku działo, czyli tutaj wspomniany kurs sędziowski, wybory do Komitetu Wykonawczego, no i potem same zawody, które potrwają od 14 do 18 października.
0: Też myślę, że warto zaznaczyć, że Polska Unia Karate jest związkiem sportowym, który sprawuje pieczę nad całą dyscypliną w naszym kraju, no i siedziba jest właśnie tutaj w Bielsku-Białej.
1: Tak, Polska Unia Karate, chciałbym przypomnieć, że jest jedynym polskim związkiem sportowym w Polsce reprezentujący sport karate. Nie ma innego związku i jesteśmy w wykazie związków sportowych. Siedziba jest w Bielsku-Białej, także my jako związek jesteśmy również reprezentantami tego wydarzenia. Bierzemy udział czynny w tym wydarzeniu.
0: To może być zaskoczeniem, że taka instytucja nie mieści się na przykład w Warszawie, gdzie wiele podobnych ma swoje siedziby. Jak to się stało, że udało się tutaj jednak pozostać i stąd tym wszystkim kierować?
1: No pomysł utworzenia Polskiej Unii Karate zrodził się właśnie w trakcie Polish Open w 2017 roku, kiedy odwiedził nas prezydent Światowej Federacji Karate, pan Antonio Espinos, zobaczył z jakim zaangażowaniem organizujemy tą imprezę, ile jest sportowców, ile mat, jaka jest ta cała otoczka tego, no to powiedział, że życzyłby sobie taką organizację mieć w swoich strukturach i tak naprawdę od tego momentu się to zaczęło, że zaczęliśmy czynić działania, aby utworzyć Polską Unię o Karate. Ta Polska Unia Karate powstała w grudniu 2017 roku, a w 2018 roku, 30 kwietnia, została przyjęta w struktury Światowej Federacji Karate, co zostało zatwierdzone w listopadzie podczas kongresu w trakcie Mistrzostw Świata. I od tego czasu staliśmy się jedynym członkiem reprezentującym sport karate w Światowej Federacji Karate. W tym czasie również stracił członkostwo Polski Związek Karate, który reprezentował ten sport. No i tak nastąpiła ta zmiana. Oczywiście długi trwał proces legislacyjny dotyczący uzyskania statusu Polskiego Związku Sportowego. Ten status otrzymaliśmy 30 marca 2022 roku, więc no trochę to trwało, no ale jesteśmy dumni, że to się udało zrobić. Jesteśmy dumni, że ta Polska Unia powstała w Bielsku Białej i została Polskim Związkiem Sportowym dalej w naszym mieście. Jest to na pewno, jesteśmy jednym z nielicznych związków sportowych poza Warszawą, ale to w niczym nie przeszkadza. Kontakt z ministerstwem mamy bardzo dobry, jeżeli trzeba być na Warszawie, to jesteśmy, na każde zaproszenia reagujemy i uczestniczymy we wszystkim działaniach, tak jak inne polskie związki sportowe.
0: A co daje taki status? Co to zmieniło, kiedy udało się uzyskać ten status Polskiego Związku Sportowego?
1: To, że jesteśmy tak naprawdę jedynym reprezentantem sportu karate w naszym kraju, to daje nam możliwość uzyskania tytułów mistrza Polski. Możemy reprezentować jako kadra narodowa Polskę na turniejach rangi Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata czy Europejskich Igrzysk. Oczywiście oprócz wymienionych zawodów rangi Mistrzostw Polski, Europy, Świata czy Igrzysk Europejskich, i proszę pamiętać, że braliśmy udział również w Igrzyskach Olimpijskich w Tokio 2020. Nie byliśmy w programie w Paryżu, nie będziemy prawdopodobnie w Los Angeles, ale być może w następnych Igrzyskach Olimpijskich będziemy. Też musimy pamiętać, że bierzemy udział w ramach Igrzysk Światowych, The World Games. Więc jako jedyni możemy reprezentować nasz kraj. To też daje możliwości w postaci oczywiście nagród, stypendiów z ministerstwa, a w gminach, miastach możliwość no również uzyskania, tak jak wspomniałem, nagród z miast, gmin.
0: To przypomnijmy jeszcze, kiedy zawody się odbędą i jak można dostać się na trybuny, żeby podziwiać to wydarzenie.
1: Zawody rozpoczynają się 14 października, czyli to będzie środa. Przez 3 dni będą odbywały się eliminacja w grupach wiekowych kadet, junior i młodzieżowiec. Kadet, czyli u nas, znaczy w Polsce mówimy na to junior młodszy, na tą kategorię, to jest kategoria 14-15 lat, junior 16-17 i kategoria under 21, to jest ta kategoria do 21 lat, czyli 18-20 lat. Przez te 3 dni eliminacje w kategoriach indywidualnych kata i kumite, a sobota i niedziela na 3 tatami rozgrywane będą walki o medale Mistrzostw Świata, czyli medale złoty, srebrny i brązowy. Wstęp na trybuny jest płatny, rozpoczęła się sprzedaż biletów. Te bilety można zakupić poprzez internet oczywiście, ale również tuż przed samym wydarzeniem będą kasy biletowe, na które te bilety będą sprzedawane.
0: O Młodzieżowych Mistrzostwach Świata w Karate mówił prezes Polskiej Unii Karate Paweł Połtorzecki. A teraz drugi temat sportowy. Przed nami już 56. edycja rodzinnego rajdu rowerowego.
2: Dzień dobry, Jolanta Koźmin, prezes Beskidzkiego Towarzystwa Cyklistów, współorganizatora bielskich rodzinnych rajdów rowerowych.
0: W tym roku już 56. edycja rodzinnego rajdu rowerowego. Co nas czeka na tegorocznej odsłonie?
2: Bielski Rodzinny Rajd Rowerowy 56. pod patronatem prezydenta miasta Bielska-Białej odbędzie się 27 września, jak zwykle w niedzielę. Spotkamy się na Placu Wojska Polskiego, pięknie zrewitalizowanym, i tam o godzinie 9.30 będzie inauguracja i start uroczysty z tegoż to miejsca. Pojedziemy sobie w kierunku gminy Wilamowice. Półmetek odbędzie się na stadionie LKS w Pisarzowicach i tam po około półtorej godzinnej przerwie stamtąd ruszymy do Bielska Białej na metę rajdu na tereny Parku Słowackiego. Na terenie Parku Słowackiego czeka nas jak zwykle dużo gier, zabaw, niespodzianek. No i myślę, że fajna, miła zabawa. Zorganizowane będą konkursy, gry i zabawy.
0: Jaki kolor koszulki w tym roku?
2: W tym roku piękny, odblaskowy kolor koszulki, taki malinowy, różowy, jak kto chce, taki jasny, wesoły, przede wszystkim bezpieczny i kolor odblaskowy.
0: Zapisy na rajd już ruszyły?
2: Tak jest, zapisy na rajd już ruszyły od końcówki sierpnia, zapisy przez internet a zapisy bezpośrednie i tutaj uwaga, zmiana, zapisy będą w biurze rajdu na terenie basenu w Cygańskim Lesie, ulica Startowa.
0: Jak dużo osób może wziąć udział w rajdzie?
2: Jesteśmy przygotowani na 2000 uczestników, więc zapraszamy do udziału. Czym prędzej, tym lepiej, ponieważ koszulki jak zwykle są i czasami po prostu niektóre numeracje lubią się wyczerpać, więc kto pierwszy się zapisze, tym ma stuprocentową szansę, że dobierze sobie odpowiednią koszulkę, odpowiedni rozmiar.
0: I w tym roku również czekają nas konkursy na najstarszego, najmłodszego uczestnika.
2: Tak jest. Tradycyjnie mamy konkursy na najliczniejszą rodzinę, najliczniejszą grupę, najliczniejszą szkołę podstawową, najliczniejszą szkołę podstawową, najliczniejsze przedszkole, no i oczywiście dla najstarszego uczestnika rajdu, najmłodszego jadącego samodzielnie i dla najmłodszych jadących niesamodzielnie. Uwaga! Bo nie wszyscy pamiętają o tym, na półmetku weryfikujemy się, potwierdzamy swoją tożsamość, potwierdzamy w ten sposób, że przebyło się pierwszy etap, no i nagrodę odbieramy już na mecie rajdu.
0: O 56. odsłonie rodzinnego rajdu rowerowego mówiła Jolanta Koźmin z Beskidzkiego Towarzystwa Cyklistów.
3: To jest tydzień, to jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
4: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
5: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
6: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.

0: trwa przebudowa ulicy Jana Pawła II w Studzienicach i Jankowicach, powiat pszczyński. Na odcinku od ulicy Kosów do przedszkola jeszcze dzisiaj układanie nowej nawierzchni asfaltowej. No i generalnie ta ulica jest zamknięta. Dojazd jedynie dla mieszkańców posesji.
1: Dzisiaj to nawet jak lekko zaspaliście albo jak coś wam nie idzie, to i tak za bardzo się tym nie przejmujcie, bo w końcu mamy piąteczek. Podkręcamy tempo w Meloradiu. Jest już 6:30. Waldek Darłak, siemano!

Just the way you are, czyli Milky David Guetta w Melo Radio. Tak fajnie ten dzień się rozpoczyna, a ten piątek może być jeszcze lepszy, jak zgarniecie merch Melo Radio. Tak z samego rana mam torbę Melo Radio dla was. Dzwońcie szybko pod 321-321-777. To jest ten moment i trzy szoty też przygotowane. Czekam. 321-321-777. Dzwońcie teraz, zgarniajcie Melo torbę. No i pochwalcie się, co tam u was, jak się dzień zapowiada, jakie plany na weekend. Już wiecie, co będziecie robić, a może dopiero właśnie uświadamiacie sobie, że to już piątek. Fajnie, nie? 321-321-777. W jakim super humorze jesteście dzisiaj od rana? Chętnie się dowiem. Czekam już teraz.

0: Ile Ounce Lavinia i Reasons z Melo Radio. Tak podkręcamy tempa. To jest Jagoda. Cześć Jagoda.
1: Cześć, cześć.
0: Siemanko, hej, Jagoda. Piątek fajnie, nie? Że się zaczął.
1: Właśnie chciałam powiedzieć, nareszcie piątek.
0: To powiedz, weź powiedz, ale tak, żeby głośno wszyscy usłyszeli. Powiedz to. Powiedz to, Jagoda, zróbmy to razem. Jagoda, no.
1: Nareszcie piątek!
0: Yeah! Jagoda, nie wiem, kto bardziej czekał, czy ja, czy ty, czy wszyscy. Jagoda, ty się nie nudzisz od rana. Co tam się szykuje w weekend?
1: Powiem tak, chciałoby się zapytać, co my robimy o tej godzinie na nogach, no. Ale ja już jestem chwilę przed urodzinami moich rodziców, także nastrajam się.
0: No to się nastrajaj bardzo pozytywnie na fajne melo na takich urodzinach właśnie. Słuchaj, to uwaga, teraz też nastrój się, bo mam dla ciebie... Trzy szoty w melo. Melo. Jagoda, szybka poranna przepytywanka, woda ciepła czy zimna?
1: Zimna.
0: Spodnie eleganckie czy dresy?
1: Eleganckie.
0: Mm-hmm. Gadać mega głośno czy mega cicho? Tylko tak szczerze. Jagoda, no? No
1: dobra. Tylko mega głośno.
0: Brawo za szczerość. I dokładam melotorbę jeszcze. Na pewno ci się przyda. Dzięki. Poimprezuj tam odpowiednio dzisiaj. Cześć, cześć. Trzy w melo. Tak gramy dzisiaj dla was od samego rana i tak podkręcamy tempo. A co tam u was? 3, 2, 1, 3, 2, 1, 7, 7, 7. Za 15 siódma.

cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

0: Podkręcamy tempo w Meloradiu. Dobra, dobra, dajcie piątek. Proszę bardzo, no mamy. Korzystajcie od samego rana, łapcie i nastrajajcie się odpowiednio na weekend, który przecież też razem z Melo zaczniecie wcześniej. A teraz wcześniej rano, bo za 7 minut 7 na naszych i waszych zegarach.
1: A już o 7 zagramy.
0: Bebe Rexha i David Guetta w Melo. Podkręcamy tempo, za chwilę newsy i prognoza pogody w Meloradio.
2: Reklama. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Jeśli w Twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
4: Kochanie, teraz jest idealnie.
5: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
7: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi Cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
8: Poznaj Jurę pełną energii. Od 18 do 20 września weź udział w Juromanii, święcie Jury krakowsko-częstochowskiej. Ładuj akumulatory i poczuj wciągającą moc atrakcji. Widowiska plenerowe, koncerty, wycieczki, pokazy historyczne, warsztaty kreatywne. To wszystko i o wiele więcej czeka na Ciebie w ponad 50 lokalizacjach między Krakowem a Częstochową. Sprawdź program na juromania.pl i zaplanuj energetyczny weekend pełen atrakcji. Na Juromanię zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauron.
9: Ubezpieczenie samochodu w banku?
10: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
11: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
12: Kia. Movement that inspires.
13: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
14: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: O reklamie. Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. Pogoda.
15: Na razie 13 stopni w Bielsku-Białej i pochmurnie i w każdej chwili właściwie może zacząć padać deszcz. Te opady są zapowiadane przez cały dzień. Dopiero tuż przed północą na dobre ma przestać padać. A temperatura w ciągu dnia, zamiast jak to zazwyczaj bywa rosnąć, to jeszcze będzie spadać około 14 na przykład, 10 stopni tylko, prognozują synoptycy. Do tego wiatr momentami porywisty.
16: To są newsy na siódmą. Marcin Sikora, zapraszam. Od północy w całym kraju trwa protest maszynistów. PKP Polskie Linie Kolejowe ostrzegają przed opóźnieniami pociągów. Te przejeżdżają przez przejazdy z prędkością zaledwie 20 km na godzinę. Maszyniści protestują po katastrofie kolejowej w Sokolnikach. Protest potrwa do południa. Kilka osób zginęło, a kilka zostało rannych w wypadku autokaru turystycznego na wschodzie Szwajcarii. Pojazd należał do holenderskiej firmy turystycznej OAD. Kucharze z całej Polski będą charytatywnie gotować w Parku Śląskim w Chorzowie. Przygotują w niedzielę 10 tysięcy porcji różnych dań. To w ramach imprezy Kulinarny Ogień, mówi Aneta Miller z Parku Śląskiego.
17: I wrzucając datek do puszki będzie można spróbować różnorodnych dań.
16: Pieniądze wesprą budowę hospicjum dla dzieci. Polscy siatkarze od wygranej rozpoczęli Mistrzostwa Europy. Pokonali Portugalię 3-0.
18: Sponsorem programu jest właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
0: To już siódma i już my gramy, gdy inni jeszcze gadają. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Waldek Darmak, cześć, hej, siema.

Donna Mar, Lucenzo i Dan Zagodura w Melo Radio. Podkręcamy tempo od rana. Dzisiaj nareszcie piątek. 12 minut po godzinie 7 już mamy. I mam też do was dzisiaj bardzo konkretne pytanie. Słuchajcie, uwaga. Co lepiej robić z zamkniętymi oczami? Co lepiej robić z zamkniętymi oczami? Co wam przychodzi do głowy? Jakie pomysły? Koniecznie wbijajcie na meloradio.pl i dajcie znać. Czekamy na te najbardziej odjechane, wyjątkowe, oryginalne, czasem nawet i abstrakcyjne propozycje. Dajcie znaka, czekam na was na meloradio.pl za te najfajniejsze. Oczywiście, że jak zwykle wyślemy wam fajny Melo Merch. Co lepiej robić z zamkniętymi oczami? Czekam na meloradio.pl. Zwłaszcza jak jeszcze nigdy nie nagrywaliście głosówki, to spróbujcie, łatwo się robi, wchodzicie z komórki na meloradio.pl, tam na dole słuchawka, wystarczy wcisnąć i nagrać. A jak macie dzisiaj albo w weekend jakąś randkę umówioną z kimś, kogo jeszcze nie widzieliście, to nie martwcie się, czy zrobicie dobre pierwsze wrażenie, podobno wcale nie jest aż tak ważne. Za chwilę więcej.

TikTok i Ava Max w Mel Radio. Tak podkręcamy tempo, już 17 minut po godzinie 7 i czekamy na wasze głosówki. Co lepiej robić z zamkniętymi oczami? Wchodźcie na melradio.pl, czekam na wasze odjechane propozycje. Słuchajcie, prawie połowa singli przyznaje się, że zakochała się w kimś, kto na początku w ogóle im się nie podobał. Aż 49% badanych przyznało, że zakochało się kiedyś w osobie, której na początku w ogóle nie uważało za atrakcyjną. Co zmieniało zdanie? Ludzie przyznają, że numerem jeden była zdecydowanie dobra rozmowa. Potem z kolei wspólne zainteresowania. I co ciekawe, słuchajcie tego, aż 40% pytanych umówiłoby się na drugą randkę, nawet gdy ta pierwsza nie była specjalnie ekscytująca. O, brzmi to pocieszająco, co nie? Czyli będzie okazja zrobić drugi raz pierwsze wrażenie. Podkręcamy tempo w Melo Radio, oni to wiedzą, jak zrobić dobre wrażenie, tak od razu. Martin Garrix i Ed Sheeran w Melo.

0: Fast Boy. Music Sounds w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, a ja uwielbiam odbierać od was głosówki tak z samego rana, więc wysyłajcie na meloradio.pl, wbijajcie i koniecznie nagrajcie nam głosówkę, co lepiej robić z zamkniętymi oczami. Na przykład propozycja taka: wchodzić na wagę. Dobre. Oglądać swoje stare zdjęcia. Rozumiem. Przechodzić rano obok lustra też lepiej jest robić z zamkniętymi oczami. A ty co uważasz?
1: Z zamkniętymi oczami najpierw robić stan konta na koniec miesiąca.
0: Okej.
2: No na pewno całować się.
0: No jasne. I co jeszcze?
3: Kichać jest lepiej z zamkniętymi oczami.
0: Też można. A wy co uważacie? Co lepiej robić z zamkniętymi oczami? Na meloradio.pl czekamy, bo chciałbym komuś fajny merch wysłać. Nagrywajcie.
4: Sponsorem programu był właściciel kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchnia Wikinga.pl.
5: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
6: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
7: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
6: Dziękujemy.
5: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
5: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
4: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Milk

0: do soboty. Mleko wypasione Mlekowita, litr złoty 69 przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. A do środy jogurt Danon Fantazja 2 plus 1 za grosz z Delikartą. W delikatesach centrum. Milk Patrol!
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny!
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie. Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki, opakowanie 5 kg, tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta, jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta, 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross, teraz z rabatem do 18 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
6: Citroen.
7: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 12 września.
8: Carrefour w sumie najlepszy jest.
9: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
10: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto dużo dobrego.
11: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj w piątek o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.
12: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w Devitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. Devitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. Devitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
13: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała.

0: Skala Fernandez w Meloradiu. Co jeśli weekend zacznie się przed 10:00? No tak właśnie będzie, gwarantujemy wam to tylko w Meloradiu. My weekend zaczynamy dla was zdecydowanie wcześniej i wspólnie ogłosimy to jeszcze przed 10:00. A póki co pytamy, co lepiej jest robić z zamkniętymi oczami?
1: Smakować coś, czego się nigdy nie smakowało.
2: Hejka, najlepiej z zamkniętymi oczami płacić w sklepie i liczyć, że nasze konto też tego nie widziało.
3: Z zamkniętymi oczami to tylko płacić za paliwo.
0: Aha.
4: Z zamkniętymi oczami można liczyć kalorie, jak ktoś jest na diecie.
0: Można.
5: Z zamkniętymi oczami najlepiej patrzeć na rachunki.
0: Jasne, no rozumiem to. I jeszcze ty.
6: Co robić najlepiej z zamkniętymi oczami? Ciąć gumówką. Au.

0: Griffin i Words Away w Melo Radio. Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was i mamy też piątek, piąteczek, piątunio. Za chwilę będą newsy, będzie też prognoza pogody, koniecznie posłuchajcie. I za 8 minut będzie też ósma.
1: A już o 8 zagramy
0: Moonlight i Alabama 10. No ja tylko dorzucę jeszcze, że po 8 to też nasza nowa zabawa, ostatnie słowo będzie. Wy też bądźcie.
2: Reklama. Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne. Na dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kochet 4-warstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1+1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Ale jesteś zadowolony.
14: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
13: Aha.
14: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
13: Wow.
14: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
13: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
15: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
16: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan!
17: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
18: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
19: nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
20: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
21: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
22: Bo w Media Expert taniej masz.
23: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
24: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
25: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
24: Mhm, dokładkę rabatu.
23: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
26: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: O reklamie. Meloradio Bielsko-Biała na 87,9 FM. Trafik.
27: W Bielsku-Białej najwięcej czasu stracimy na Krakowskiej przed Lwowską, też Lipnicka, Żywiecka, a w regionie na głównych trasach, gdzie mamy prace drogowe, Krajowa 52 w Kozach, S1 pomiędzy węzłami Żywiec-Browar, a Węgierska Górka. Tyle o tej porze. No i dzisiaj przez cały dzień przeszkadzać może kierowcom i nie tylko zresztą deszcz. Opady są zapowiadane prawie że do północy. Chwilami mniejsze, chwilami większe, a może i na chwilę nawet przestanie padać, ale generalnie mają się pojawiać. 12 stopni w tej chwili, a jeszcze do 10 spadnie temperatura w ciągu dnia, ta odczuwalna jeszcze nieco niższa, bo wiatr taki momentami nieco bardziej porywisty.
28: Są newsy na ósmą. Marcin Sikora. Zapraszam. 25 lat temu doszło do ataku na World Trade Center. Dwa porwane przez terrorystów samoloty uderzyły w wieżowce. Trzeci rozbił się o gmach Pentagonu w pobliżu Waszyngtonu. Celem czwartego miał być prawdopodobnie Biały Dom. Stała baza amerykańskich wojsk w Polsce coraz bliżej. Amerykańska delegacja ogląda różne lokalizacje w zachodniej Polsce. Wrocław ma dużo atutów, mówi minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
29: Wrocław jest wysoko oceniany przez naszych partnerów, bo też Amerykanie to inwestują.
28: Chodzi o przebudowę lotniska, z którego już teraz korzystają amerykańskie wojska. Teraz Kraków. Komisarz wyborcza odrzuciła wszystkie odwołania dotyczące rejestracji kandydatów w wyborach na prezydenta miasta. A dziś i jutro na PGE Narodowym w Warszawie finałowe zawody Drift Masters. Polscy kierowcy Piotr Więcek i Paweł Korpuliński są najbliżej triumfu w klasyfikacji końcowej.
0: A wy jesteście bardzo blisko weekendu i jeszcze bliżej triumfu w naszej nowej zabawie Ostatnie Słowo. Zaczniemy już niedługo, a teraz gramy, gdy inni gadają. Tak podkręcamy tempo. Waldek Darłak, siema, jest ósma.

Sara Larsson i David Guetta. This one's for you w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo w piątek od rana, a teraz na zegarach już 11 minut po godzinie 8. Zawahałem się przez moment, tak patrząc na zegarek, bo wiadomo, godzina to ważna rzecz z samego rana, ale jeszcze ważniejsze to jest to, żebyście wy się nie wahali i teraz szybko dzwonili do Melo. Ale powiedziałem, co? Dwie osoby mają szansę już teraz dodzwonić się do nas pod 321-321-777. Bardzo proszę, linia czeka na was. Połączenia otwarte, zapraszamy. Skiety do zgarnięcia. Melotorba też i zabawa ostatnie słowo. Zaczynamy za chwilę, czekam.

0: Słuchajcie, jak jest za mało, podkręcamy tempo. 16 po 8. Ostatnie słowo. A teraz to już razem z nami Grzesiek. Cześć Grzesiek.
1: Grzegorz, halo, halo, halo, halo.
0: Słuchajcie, Grzegorz.
2: Halo?
0: O, Grzegorz. Cześć. Grzegorz, ty weź nas nie strasz. Grzegorz.
2: Halo, halo.
0: Halo, słyszymy się?
2: Jestem.
0: Dobra, słyszysz?
2: Halo.
0: Grzegorz.
2: Nie słyszymy się.
0: Jak się nie słyszymy? My cię słyszymy. Grzegorz, to u ciebie tam coś nie pykło chyba. Grzesiek, słyszysz nas? Grzesiek, Grzesiek, jesteś?
2: Nie słyszę.
0: Słuchajcie, no...
2: Nie. Halo, halo.
0: No Grzesiek, ale my cię słyszymy, świat cię słyszy, słuchaj, no. Grzesiek, słyszymy się czy nie słyszymy ostatnio?
2: Ktoś mam problemy z telefonem.
0: Chyba tak, no, my cię słyszymy. Słuchajcie, a jest Asia też. Cześć, Asiu.
3: Cześć, jestem.
0: Cześć.
3: Jestem.
0: Słyszymy się? Słyszymy się. Asia.
3: Słyszymy.
0: Co u ciebie?
3: U mnie wszystko dobrze, jestem dzisiaj ostatni dzień pracy przed urlopem, bo za tydzień wychodzę za mąż.
0: Wow, no, ta Asia rozwaliła system. Słyszałeś, Grzesiek? Słuchajcie, nie wiem, chyba się nie uda nam z Grześkiem pogadać. Szkoda, no, bo przecież wszyscy go słyszymy, a
2: zabawa... Słyszałem.
0: Słyszałeś. No dobra, no to Grzesiek, uwaga.
2: Nie wiem.
0: Dobra, zasada jest taka, słuchajcie, 20 sekund, czas nas goni. Trzeba powiedzieć jak najwięcej słów z kategorii, którą ja za chwilę podam. Mówi raz Asia, raz Grzesiek, raz Asia, raz Grzesiek. Zaczyna Asia.
2: Halo.
0: I uwaga, Grzesiek, wszyscy cię słyszą. Słuchajcie. Uwaga, uwaga. Kategoria na dzisiaj to rzeczy, na których można... leżeć. Czas start, Asia.
3: Łóżko.
0: Grzesiek. Jedziesz, Asia.
3: Materac.
0: Dalej.
3: Ponton.
0: Dalej.
3: Koc.
0: Dalej.
3: Podłoga.
0: Birekord. No, Grzesiek.
2: Podłoga. O.

0: Grzesiek!
1: Kołdra.
0: Czas, koniec. Słuchajcie, powiem tak, no przed kilkoma sekundami było Grześka bardzo dobrze słychać, zanim jeszcze weszliśmy na antenę, a potem Grzesiek mówi, wiesz, taka praca i w ogóle tutaj ganiam, ale słyszę. No i słychać było, jak Grzesiek słyszał, że chyba nie do końca dobrze. Słuchajcie, no Asia, zdecydowane zwycięstwo dla ciebie z Kiety Meloradia.
1: Dziękuję.
0: Gratulacje, wysyłamy. Grzegorz, dla ciebie też coś mamy. Wysyłamy Melo torbę i ty sprawdź tam, Grzesiek, czasem, czy nie zmutowałeś jakoś mnie tutaj, że ciebie słychać, a Grześka tak trochę nie za bardzo. Miłego weekendu wam życzymy, cześć. Ostatnie słowo. No i takie rzeczy też się dzieją. Wszystko na żywo, wszystko live, wszystko w piątek specjalnie dla was. Nie takie historie u was pewnie, nie? Przed startem samego weekendu. Zabawa Ostatnie Słowo wraca po weekendzie i wtedy też będziecie mieli szansę się wykazać szybkością, refleksem, pomysłowością i tym, że dacie radę. Już 19 po 8 w Melo.

0: Lecimy z piątkiem dzisiaj, Tabirami, I Fly High w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. To jest bardzo ciekawe, że po całym tygodniu w piątek mamy więcej chęci i energii niż w poniedziałek po całym weekendzie, no nie? Znacie to uczucie. Za chwilę w Melo. Burak Jeter, a potem także Liwka. Już 28 minut po 8.
1: Reklama. Moja droga, to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Czyta lektor AI.
15: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
16: Ćwiartka kurczaka, cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 3,99 za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru.
15: Stokrotka.
17: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić
10: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent...
10: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
10: Na mediaexpert.pl.
9: Włączamy niskie ceny.
18: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
19: Ale jesteś zadowolony.
20: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
19: Aha.
20: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
19: Wow.
20: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
19: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
21: Zapraszamy do planu.
19: placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
21: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
22: Wszystko, czego dziś chcę,
23: to hit okazje z Intermarché. Jak kawa mielona Prima Finezja 500 gramów, tylko 22,99. A Pepsi 1,5 litra 4,99, kupując dwie.
24: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
25: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
26: Po reklamie.
27: Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM.

Podkręcamy tempo w Meloradio w piątek rano za 18 minut 9. W sieci pojawiło się sporo zdjęć z plaży w Sopocie i to, co ludzi zaskakuje, to mnóstwo meduz. Ludzie wrzucają zdjęcia, na których widać je i w wodzie, i na plaży. Taka ilość tych stworzeń robi wrażenie na turystach, co widać w komentarzach pod fotkami. To, że meduzy opanowały plażę, nie jest niczym niezwykłym, no to wynika z ich cyklu życia, także nie dajcie się meduzom zaskoczyć. Pozwólcie, że my was zaskoczymy energetyczną muzą. Poza tym w końcu one też chcą mieć swój sezon, nie? Tak po wakacjach. Alan Walker i Ava Max w Melo teraz.

0: Chris Cross, Amsterdam, Mają ma jedna z propozycji do 30 Meloradia. 30 już dzisiaj po godzinie 18. Jeszcze zdążycie szybko zagłosować między innymi także na ten numer na meloradio.pl. Za 9 minut 9.
1: A już o 9 zagramy
0: Shimzai, Fire Fire. Tak, zagramy punktualnie o 9, a wcześniej dla was także newsy i prognoza pogody w Meloradio.

0: Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na kompensatyń, który rozsuł się w drobny mak.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
0: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
3: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.

0: H46. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Wrześniowe voucherobranie w Biedronce. Od piątku 11 do soboty 12 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Voucher wykorzystasz przez cały tydzień od poniedziałku 14 do soboty 19 września przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
3: Szykujemy skok.
4: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
5: Każdy nowy dzień to jest ciągła symulacja. Na ekranie szum, szum, szum.
6: 100 dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
7: Świat ciebie potrzebuje.
6: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni. Misja Zeus. W kinach od 11 września.
8: Poznaj Jurę pełną energii. Od 18 do 20 września weź udział w Juromanii. Święcie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Ładuj akumulatory i poczuj wciągającą moc atrakcji. Widowiska plenerowe, koncerty, wycieczki, pokazy historyczne, warsztaty kreatywne. To wszystko i o wiele więcej czeka na ciebie w ponad 50 lokalizacjach między Krakowem a Częstochową. Sprawdź program na juromania.pl i zaplanuj energetyczny weekend pełen atrakcji. Na Juromanię zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauron.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Od czwartku. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt z kuponem Lidl Plus, aż 60% taniej. A od piątku, karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
12: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
13: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Radio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. Trafik.
1: O poranku mieliśmy wypadek w naszym regionie, dokładnie na Krajowej Jedynce w Czechowicach-Dziedzicach. Zdarzyły się 4 samochody osobowe. Były problemy na jezdni w kierunku Tychów, to po 7, przed 8, ale już teraz tych problemów nie ma. Niemniej jednak na drogach trzeba uważać, warunki dzisiaj nie są łatwe. Deszczowo i pochmurnie przez cały dzień, zero przejaśnień. Może za to będą takie chwile, w których na chwilę właśnie przestanie padać, ale te opady mają się utrzymywać nawet do 23. Ogólnie 12 stopni w Bielsku-Białej. W ciągu dnia temperatura spadnie do 10, 10 też w nocy. Nieprzyjemnie, jesiennie, szaro, ponuro. A dopiero było lato, jeszcze w środę było 30, tak? No taka to pogoda wrześniowa.
2: To są newsy na 9:00. Marcin Sikora, zapraszam. Trwa protest maszynistów. Przez przejazdy pociągi jeżdżą z prędkością 20 km na godzinę. Około 1/3 połączeń jest opóźnionych. Próba uszkodzenia miejskiego wodociągu w Skarżysku Kamiennej. Policja wyjaśnia okoliczności incydentu. Monitoring wykrył obecność osoby nieuprawnionej. Od dziś więcej trzeba zapłacić za przejazd autostradą A2. To między Nowym Tomyślem a Koninem. Przejazd osobówką za każdy z 3 odcinków kosztuje teraz 41 zł, czyli o złotówkę więcej niż wczoraj. Co na to kierowcy?
3: Trzeba wydawać więcej pieniędzy, a do pracy trzeba jechać.
4: Jeżeli bym miała jeździć codziennie, no to wystarczy sobie policzyć, to dosyć spora kwota.
5: Paliwo idzie w górę, autostrada idzie w górę.
2: To już druga podwyżka w tym roku. Szybszy marsz może dawać podobne efekty, co większa liczba kroków, szczególnie jeśli maszerujemy co najmniej 30 minut dziennie. Tak twierdzą naukowcy.
6: Bardzo szybko to my kierujemy się nawet biegiem w kierunku w stronę weekendu, który już niedługo, a na razie piątek. Korzystajcie od rana, jest 9:00 w Melo. Podkręcamy tempo.

0: Melo. Melo Radio Bielsko-Biała.
1: Daje mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest filtrem woda, bo wczoraj był lekki melanż. Lobby pytają, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja

Kiza i Bledka w Meloradio. To właśnie tak podkręcamy tempo. Dzisiaj w piątek mamy 11 dzień września i taksi 11 minut po godzinie 9 też przy okazji. A ja jeszcze w tej godzinie będę miał dla was mega muzyczną premierę. Idealną na weekend. Nie przegapcie koniecznie. To wszystko jeszcze przed 10. Przed 10 też oczywiście razem zaczniemy weekend w Melo. Jak zawsze z nami, zaczniecie go najlepiej i najszybciej. Pytaliście już dzisiaj o coś sztuczną inteligencję? To za chwilę wam powiem, ile ludzi robi to już tak zazwyczaj, na co dzień, na świecie. A teraz Josh Baker i My Place w Meloradio.

15 po 9, już na zegarach, już piątek, podkręcamy tempo w Meloradiu i już co czwarty internauta rozmawia ze sztuczną inteligencją, tak na co dzień. I nie chodzi tylko o konkretne informacje z danej dziedziny, coraz więcej dorosłych ludzi wchodzi z AI w interakcje osobiste i emocjonalne. I coraz więcej osób o radę lub opinię, czy robią dobrze w różnych sprawach, pyta nie najbliższych, tylko właśnie sztuczną inteligencję. No i chyba wiadomo dlaczego, w końcu żaden szef was tak nie pochwali, jak AI, które na każdy wasz projekt powie, że jest super i jeszcze lepszy od poprzedniego.

0: Rany Szczolcy, Potter Times. Jak chcecie więcej, bardziej i lepiej, to jest taka opcja, bo mamy dla was 500 do zgarnięcia już dzisiaj w szybkiej kasie. Kto chce, to niech szybko wbija na meloradio.pl i napisze, na co wyda te pieniądze. Szybka kasa do zgarnięcia, szybko te pieniądze mogą być u was. Zdążycie wydać jeszcze przed weekendem albo na pewno w weekend, na co chcecie. Dajcie znać, czekamy na wasze pomysły na meloradio.pl. Wbijajcie koniecznie. A już za chwilę obiecana muzyczna premiera w Melo. Posłuchajcie, 25 po 9.
1: Autopromocja.
2: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
3: Zabrali nam lato, proszę pana.
2: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
1: Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Otwórz okno. Zamknij drzwi. Podkręć ogrzewanie. Zamknij okno. Zakręć grzejnik.
7: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
8: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
9: Od czwartku w Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 6 kilo na osobę. A masła w kostce 200 gramów. Kup jedno z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. 4 na osobę. Kaufland.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
10: Aha.
11: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow.
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
16: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
17: Najlepszy festiwal gier planszowych w Spodku już 19 i 20 września. Nowości wydawnicze, promocje i wyprzedaże, olbrzymi Games Room oraz setki gier do wyboru. 19 i 20 września zabierz rodzinę i przyjaciół na planszówki w Spodku. Zaprasza organizator Ludiversum i współgospodarz wydarzenia Miasto Katowice.
18: Już dziś w Lidl. Wszystkie czekolady Milka od 250 do 300 gramów, 1+1 za grosz. A tylko w czwartek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Drugi tańszy produkt, aż 66% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
19: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. Dwie za 40 zł lub 50 zł.
0: Po reklamie. Autopromocja w poprzednim sezonie.
20: Ej, nowy, skocz po kawę.
21: Dobrze, pani Igo, już z mlekiem?
20: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
22: Wróć do mnie.
21: Załatwimy to w inny sposób.
22: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
20: Vous verrez maintenant.
0: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
20: Iga, Dudziuk.
21: Mikołaj Kujawiński.
1: autopromocja. Meloradio Bielsko-Biała na 87,9 FM.

0: w Melo.
1: To lubimy grać wam taką świeżynkę. David Guetta to artysta mający na koncie wiele wspólnych muzycznych projektów. Razem z nim Hypaton, który dał się poznać dzięki świetnym remiksom klasyków muzyki tanecznej. To już ich kolejna współpraca. Wyszedł z niej numer, który będzie nas rozgrzewał tej jesieni na wielu imprezach. Rewelacyjne dźwięki już po samym początku, będziecie łatwo ten kawałek rozpoznawać. You and I, me and you, David Guetta i Hypaton w Melo.
0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: on the weekend. We party on the weekend.
1: Do tej pory mogliście myśleć, że jeszcze nie, że to nie jest jeszcze dobry moment. Nie teraz, że jeszcze trochę trzeba poczekać, ale no już nie czekamy, bo to jest ta chwila, kiedy oficjalnie razem z wami najszybciej zaczynamy Weekend z Melo. No i on też musi być.
2: The chase is better than the catch.
3: Hi, this is HP from Scooter and this is How Much Is The Fish? Yeah.

0: How much is DFS? Skuter Mela, to znaczy, że macie już weekend w Meloradiu. Jest już Adi, przywita was za chwilę po 10:00. Nikt tak jak od niej mówi piątek, piąteczek, piątunia. Już niedługo też newsy, będzie prognoza pogody. Na zegarach za 10 minut 10:00.
1: A już o 10:00 zagramy.
0: Ale soj Sasza i Destiny w Melo. Tak, zagramy już niedługo, gdy inni będą jeszcze gadać. Waldek Derwak, trzymajcie się.

0: Lista waszych ulubionych numerów.
1: Bujaliśmy się do tego numeru przez całe wakacje. Nadszedł wrzesień i nic się nie zmieniło. How does it feel? Ten numer tak wam się podoba, że po raz kolejny został numerem 1 30 Melo Radia. Dubdogs na szczycie. A jak będzie w tym tygodniu?
0: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
1: Pychu, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
3: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
2: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
6: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
5: Polecam Michel Moron.
6: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Najlepszy festiwal gier planszowych w Spodku już 19 i 20 września. Nowości wydawnicze, promocje.

0: Podaż wydarzenia Miasto Katowice.
1: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
2: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii dobry plan wystarczy.
6: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. Trafik.
9: Komunikat dla kierowców. Jeszcze do końca września drobne problemy na S52 pomiędzy węzłami Świętoszówka a Skoczów. Może być wyłączony z ruchu pas awaryjny albo jeden z pasów ruchu. Prędkość ograniczona do 100 km na godzinę.

0: środę mogliśmy się jeszcze opalać przy 30 stopniach i słońcu, a dzisiaj możemy się pomoczyć w deszczu, trzeba zakładać kurtkę. No, może nie trzeba, tam 10-11 stopni, jakąś lekką ewentualnie, a może ktoś wytrzyma w bluzie, ale parasol się przyda, albo właśnie kurtka od deszczu. I tak przez cały dzień dzisiaj, nocą dopiero przestanie padać. Weekend nieco lepszy.
1: To są newsy Meloradia Bielsko-Biała.
0: Adrian Górny. Nie wybuch odkryty podczas budowy przy ulicy Dworcowej w Czechowicach-Dziedzicach. W środę wieczorem znaleziono tam minę przeciwpancerną z czasów II wojny światowej. Nie było potrzeby ewakuacji okolicznych budynków. Miną zajęli się saperzy z Gliwic. Pozostając w tematach okołowojskowych, jutro będą ćwiczenia jednostki strzeleckiej 3027 z Bielska-Białej. Umundurowane osoby z replikami broni będzie można spotkać od 8.45 do 16.00 w okolicy ulicy Górskiej. A w szerzej rozumianych naszych okolicach widać niski stan wód gruntowych czy też w rzekach. Jezioro Żywieckie na przykład codziennie obniża swój poziom o kilka centymetrów, bo dopływa do niego mniej wody z Soły, mówi Magdalena Gala z Wód Polskich.
2: Pomimo złej sytuacji hydrologicznej nadal pracujemy w zakresie normalnej pracy zbiornika, natomiast no, w przypadku wystąpienia znacznych niedoborów oczywiście będą podejmowane stosowne działania wynikające z instrukcji.
0: Jak zapewniają Wody Polskie, na razie nie stwarza to żadnego zagrożenia, chociażby dla ryb.
3: To są newsy na 10. Marcin Sikora. Zapraszam. W Europie brakuje ziemniaków, m.in. tych na chipsy i frytki. Po zeszłorocznej nadprodukcji rolnicy mniej zasadzili. Nie pomogły też rekordowe upały i susza, mówi rolnik z Lubelszczyzny Kamil Gongoł.
4: Nie będzie na tyle duże bulwy ziemniaka, żeby po prostu nadawało się to na frytki.
3: Drogo może zrobić się już jesienią. Ci, którzy nie głosują w wyborach, idą do piekła. Tak powiedział prezydent USA Donald Trump. Zrobił to na zakończenie konwencji Partii Republikańskiej. Polska przestała być rajem taniego tankowania. Tydzień po zakończeniu drugiej odsłony rządowego programu CPN ceny zbliżyły się do średnich europejskich. Pisze o tym Gazeta Wyborcza. Największą presję wyglądu odczuwamy ze strony samych siebie. Tak wynika z raportu portalu Wizaż.pl. Na drugim miejscu znalazły się social media.
5: Sponsorem programu jest właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
6: No siemano ekipa, w piątek, piąteczek, piątunio, jest 10, ja jestem Adi, a kiedy inni gadają, my już gramy, ale Soy Destiny, piątek i weekend to jest nasze przeznaczenie. Siemano!

Kygo, Max Martinoni, Take Me Back w remiksie Robina Schulza. Tak, podkręcamy tempo i powiem więcej. Będzie tego jeszcze bardzo dużo. A wy, mam nadzieję, że dzisiaj czujecie się dobrze, mam nadzieję, że też macie jakieś fajne plany na weekend. Jeżeli tak, słuchajcie, od tego mam WhatsAppa Meloradia, żeby z niego skorzystać i was o to wszystko zapytać. Jakie macie plany na weekend? Koniecznie dajcie mi znać w formie głosówek, bo te oczywiście najfajniej będzie zagrać na antenie. Także raz jeszcze przypomnę pytanie, jakie macie plany na weekend? Czekam na was na WhatsAppie Meloradia, który znajdziecie na meloradio.pl. No i gram to, co tygryski lubią najbardziej. Switch Disco i I Found You. Gotcha. Jedziemy.

po moście. Czekamy, aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Sony Fodero a Becky Hill i Say Something, tak, podkręcamy tempo. No ja wiem, że niektóre sytuacje rzeczywiście wymagają tego, by coś powiedzieć, chociaż są i takie, w których kolokwialnie mówiąc lepiej po prostu nie mówić nic, by nie powiedzieć, żeby się zamknąć. Ale ja wam powiem z kolei, że jeszcze w tej godzinie pojawi się Gips, PZ i Karnawał, ale też Kędzierz, Irak i Andaluz dla tych, którzy tęsknią za Andaluzją właśnie. Mwah!
1: Sponsorem programu był właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
4: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
3: Fantastycznie.
2: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Mello Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Coś takiego w tym metrażu. Wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
9: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
8: Od czwartku w Kauflandzie twaróg sernikowy Prezydent różne rodzaje, kilogram tylko 9,99, a 20 jaj bio wysoka grzęda 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
11: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Spiesz się, liczba aut ograniczona.
12: Citroen.
13: Jesienne zmiany, świetne efekty. Z Bricomarché zrealizujesz swoje projekty. Do 19 września polecamy. Wełnę Roxlab Plus 50 mm, jedynie 12,99 za metr kwadratowy. Oraz wrzos farbowany tylko 4,79 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
14: Ale jesteś zadowolony.
15: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
14: Aha.
15: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
14: Wow.
15: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
14: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
16: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa, opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
17: Wszystko, czego dziś chcę,
18: to z kartą moje Intermarché. Polędwica Sopocka Mazury, kilogram za pół ceny. A od piątku masło łaciate 200 gramów. Tylko 2,99 przy zakupie trzech.
19: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
20: Poznaj Jurę pełną energii. Od 18 do 20 września weź udział w Juro Święcie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Ładuj akumulatory i poczuj wciągającą moc atrakcji. Widowiska plenerowe, koncerty, wycieczki, pokazy historyczne, warsztaty kreatywne. To wszystko i o wiele więcej czeka na Ciebie w ponad 50 lokalizacjach między Krakowem a Częstochową. Sprawdź program na juromania.pl i zaplanuj energetyczny weekend pełen atrakcji. Na Juromanię zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauron.
21: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
22: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj w piątek o 20.40 w TVP2 i TVP VOD.
23: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
0: Po reklamie.
1: Meloradio Bielsko-Biała na 87,9 FM.

Ian Carey, Red Light. Jeżeli to światło akurat jest przed wami, a jedziecie autem, to proszę się zatrzymać. Ale nie zatrzymujcie się z chęcią zgarnięcia szybkiej kasy. 200, a nawet 500 złotych na co tylko chcecie, jak chcecie w zasadzie. Bo kiedy wejdziecie już na naszą stronę, przypomnę, meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, tam piszecie na co to chcecie wydać, no to potem my do was dzwaniamy. Jak odbierzecie po 5 sygnałach, znaczy nie, sorry, macie 5 sygnałów, tak? Jak odbierzecie w tym czasie, to macie 500 dzisiaj w piątek, piąteczek, piątunio. Nie zmarnujcie okazji. Gips i PZ, gramy już teraz.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Eli Oaks i Reasons, tak podkręcamy tempo w piątek. No właśnie, liczę na wasze plany. Przypominam, że jestem na WhatsAppie Meloradia i pytam o to, jakie macie rzeczywiście plany na weekend. Liczę na coś fajnego, czekam też na głosówki. Te jak zawsze zagram na antenie.
1: A już o 11 zagramy
0: Lumix i Self Aware. Nutka, która szczerze mówiąc zaskoczyła mnie w tym roku, ale to dobrze, bo jest przegenialna i tak będziemy wam grać już o 11.

0: Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. Autopromocja.
1: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
2: Odlatujemy, odlot!
1: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię: no dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10:00.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Wygenerowano z AI.

0: drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.

0: Tego wszystkie chipsy Lay's. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Oraz szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Biedronka.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to hit okazje z Intermarché. Jak kawa mielona Prima Finezja 500 gramów, tylko 22,99. A Pepsi 1,5 litra 4,99, kupując dwie.
4: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
5: Odśwież mieszkanie z Jesk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
8: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
9: No, wiem, Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.

0: Lista waszych ulubionych numerów.
1: Bujaliśmy się do tego numeru przez całe wakacje. Nadszedł wrzesień i nic się nie zmieniło. How does it feel? Ten numer tak wam się podoba, że po raz kolejny został numerem 1 30 Melo Radia. Dub Dogs na szczycie. A jak będzie w tym tygodniu?
0: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
1: Pychu, zapraszam.

0: 97 i 9 FM. Pogoda.
1: Pozytywnych rzeczy odnośnie pogody, poza tym, że zawsze może być gorzej, to jest tylko ta dotycząca jakości powietrza. W Bielsku, Białej, w Żywcu i w Pszczynie jest ona bardzo dobra. Reszta informacji gorsza, pochmurnie i deszczowo przez cały dzień, chłodno 10-11 stopni, dopiero w nocy ma przestać padać, no i w sobotę i w niedzielę też nie powinno i nieco cieplej będzie, to jeszcze pozytywne.
0: To są newsy Meloradia Bielsko-Biała.
1: Adrian Górny. Większe cyberbezpieczeństwo oraz wykorzystanie sztucznej inteligencji w diagnostyce pacjentów. To efekty inwestycji zakończonych właśnie w Bielskim Szpitalu Wojewódzkim. Kosztowały ponad 13 milionów złotych, z czego blisko 11 milionów pozyskano z KPO. Pacjenci zyskali na przykład szybszy dostęp do swojej dokumentacji medycznej z poziomu internetowego konta pacjenta. Sprzęt, chociaż innego rodzaju, inwestuje też Straż Pożarna. Ochotnicy z miejscowości Wieszczęta w gminie Jasienica pozyskali kamerę termowizyjną, czujnik wielogazowy oraz dwa hełmy. Dzięki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Rodzice też mogą pozyskiwać dofinansowania, na przykład 300 zł na wyprawkę szkolną dla dziecka. Z województwa śląskiego wpłynęło około 340 tysięcy wniosków na blisko 490 tysięcy dzieci.
2: W województwie śląskim ZUS wypłacił już ponad 129 milionów złotych w ramach świadczenia 300+.
1: Mówi Beata Kopczyńska z ZUS-u. Elektroniczne wnioski o dofinansowanie szkolnych zakupów można składać do końca listopada.
3: To są newsy na 11. Marcin Sikora. Zapraszam. Jeszcze przez godzinę potrwa protest maszynistów. Od północy pociągi zwalniają do 20 km na godzinę przed przejazdami. Z każdą godziną opóźnionych pociągów będzie przybywać, mówi Adam Wawrzyniak z zarządu PKP Intercity.
4: Te opóźnienia na pewno przełożą się na drugą część dnia. To są tak zwane opóźnienia wtórne.
3: Obecnie opóźnionych jest ponad 70% pociągów. Maturę zdało 87% tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych. Dane podała Centralna Komisja Egzaminacyjna. Wyniki tegorocznej matury są podobne do tych z poprzednich lat. Wyroki bezwzględnego więzienia za nielegalne polowanie na wilki usłyszało je w Norwegii 10 mężczyzn. Włoski student stworzył aplikację ostrzegającą przed nadejściem gradobicia, bo Włochy są najbardziej w Europie narażone na to zjawisko. Dzięki aplikacji można uniknąć zniszczeń.
5: Siemano, ja jestem Adi, no i zaczynamy z piątkiem. Kiedy inni gadają, my już gramy, ale to już dobrze wiecie. Wiem też, że potrzebujecie czegoś specjalnego, żeby się rozbudzić i to dość mocarnie, bo kawa czasami nie pomoże. Lumix Self Aware, no to jazda.

Nie wiem, gdzieś tam po prostu panowie chyba sobie krążyli po terenie, no i zauważyli naszego pięknego bielika, który, no kolokwialnie mówiąc, nie był w stanie odlecieć. Widać było, że miał problemy ze skrzydłem, dlatego jeden z policjantów podszedł, zaczął naprawdę w przepiękny, empatyczny sposób mówić do tego ptaka, no i dzięki temu, że udało się spotkać, no to też tego ptaka udało się uratować. Dlatego moja ogromna prośba, jeżeli macie taką sytuację i widzicie, że ktokolwiek cierpi, to nie bądźcie obojętni, tylko reagujcie, bo dzięki temu nie tylko można uratować komuś życie, ale po prostu sprawić też, że ktoś poczuje się lepiej. Tak po przyjacielsku. BFF, Bambi, już teraz w Meloradiu.

Ale to jest stos, albo raczej banger z Lubopum Pan Tonight Melo. 27 minut po 11. Mamy piąteczek, wreszcie upragniony, jedyny w swoim rodzaju. Może trochę ponury, bo szary, ale jednak piątek, piąteczek, piątunio. I w tej godzinie jeszcze Usher i More w remiksie Red One Jimmy Joker. Będzie też więcej dobroci.

0: 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: W Katowicach 108 makabryczna zbrodnia.
2: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
3: Dźgnął ją kilkanaście razy.
4: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
1: Co się kryje w mrocznej przeszłości Śląska?
5: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
1: Maria Dębska, Maciej Musioł, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Piunek. Kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj ino w Sky Showtime.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0%. I w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na MediaExpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Poznaj Jurę pełną energii. Od 18 do 20 września weź udział w Juromanii, święcie Jury krakowsko-częstochowskiej. Ładuj akumulatory i poczuj wciągającą moc atrakcji. Widowiska plenerowe, koncerty, wycieczki, pokazy historyczne, warsztaty kreatywne. To wszystko i o wiele więcej czeka na Ciebie w ponad 50 lokalizacjach między Krakowem a Częstochową. Sprawdź program na juromania.pl i zaplanuj energetyczny weekend pełen atrakcji. Na Juromanię zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauron.
9: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
10: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły. Rodzice do pracy. A ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: Najlepszy festiwal gier planszowych w Spodku już 19 i 20 września. Nowości wydawnicze, promocje i wyprzedaże, olbrzymi Games Room oraz setki gier do wyboru. 19 i 20 września zabierz rodzinę i przyjaciół na planszówki w Spodku. Zaprasza organizator Ludiversum i współgospodarz wydarzenia Miasto Katowice.
12: O reklamie. Bielsko-Biała.

Sherry Moore w Meloradio 18 minut do 12. Tak, podkręcamy tempo w piątek, piąteczek, piątunio. A odnośnie Ashera, to nie wiem czy wiecie, ale między nim a Jasonem Derulo to tam jakaś dramka trochę była. A dokładniej to mam wrażenie, że Jason Derulo mocniej wściekał się na sam fakt tego, że fani nazywali go Asherem właśnie. Gdzieś tam panowie podobno są podobni, nie wiem, ja tego podobieństwa nie widzę, no ale zrobił się z tego już lata temu całkiem nietypowy mem. To wszystko nadal do zobaczenia w sieci. Ja mam teraz nadzieję, że mimo wszystko chłopaki się potrafią dogadać i zbić razem pionę.

posiedzimy, pokważymy takie plany. Bez lipy. Chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem, że ja robię tylko przerwę. Posiedzimy, pokważymy takie plany. Zrobimy to, co do zrobienia mamy. Jutro syna kiedyś tam poprzesuwamy. Ogłosimy weekend,

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, wiesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegryzka w tym

0: ten kawałek do reklamy.
1: Ej, no my też tydzień odwołujemy. Odwołujemy, bo mamy weekend, mamy piątek, panie Sokół! Coś tam pogwarzymy. 9 minut do godziny 12, podkręcamy tempo, bardzo lubię tę nutę. Słuchajcie, za dosłownie moment, bo minutę przed 12 pojawią się najnowsze newsy Meloradia. O czym powinniście wiedzieć? Przekonamy się za moment. Muzycznie też będzie dobrze, obiecuję.
2: A już o 12 zagramy.
1: No właśnie, będzie Tame Impala i Dracula. Dla fanów horrorów, ale nie tylko, też dla osób, które cenią sobie dobre brzmienie.
2: Reklama.
3: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
7: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
8: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki, opakowanie 5 kg, tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta, jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta, 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem... Postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
10: Kochanie, teraz jest idealnie.
9: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
11: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
12: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
13: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 10,99 za kilogram. Biedronka.
14: Codziennie.
15: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
7: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
8: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
11: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. Pogoda.
12: Szukamy pozytywnych informacji odnośnie pogody. W sobotę i w niedzielę będzie lepiej niż dzisiaj. To są pozytywy. Zarówno w sobotę, jak i w niedzielę raczej bez deszczu, chociaż jutro jeszcze do południa pochmurnie. Cieplej też będzie w sobotę. 15 stopni w niedzielę, 18 w niedzielę, jeszcze więcej tych słonecznych chwil. No ale dzisiaj i chłodno, bo 11-10 stopni nawet tylko i deszczowo, pochmurnie przez cały dzień.
11: To są newsy Meloradia Bielsko-Biała.
12: Adrian Górny. Deszcz na pewno przyda się środowisku, bo ostatnio były notowane niskie stany wody w rzekach i zbiornikach naszego regionu. Dotyczy to na przykład jeziora Żywieckiego zasilanego przez Sołę, mówi Magdalena Gala z Wód Polskich.
13: Dopływ do zbiornika jest niski. To jest przede wszystkim spowodowane również parowaniem wody.
12: Wody Polskie zapewniają, że niski poziom wody nie zagraża rybom. Skoro o wodzie mowa, to rekordowo dużo osób skorzystało w tym sezonie z bielskich pływalni, panoramy i startu. Od początku czerwca do 6 września było to ponad 125 tysięcy osób. O ponad 25 tysięcy więcej niż w ubiegłym roku. Tylko 28 czerwca obie pływalnie zanotowały 9,5 tysiąca wejść. Takiej frekwencji może pozazdrościć nie jeden klub sportowy. Ciekawe, ile osób wybierze się jutro na mecz Ekstraklasy futsalu Rekord Bielsko-Biała Śląsk-Wrocław. To jutro o 18. W pierwszej lidze piłkarskiej Podbeskidzie zagra jutro na wyjeździe z Ruchem Chorzów, a w drugiej lidze Rekord zmierzy się w niedzielę w Świdniku z Awią.
14: To są newsy na 12. Marcin Sikora. Zapraszam. Ponad 13 tysięcy minut opóźnienia. Tyle łącznie mają obecnie pociągi w całej Polsce. Właśnie kończy się ogólnokrajowy strajk maszynistów. Od północy pociągi przez przejazdy kolejowe przejeżdżały z prędkością 20 km na godzinę. Niepłacenie alimentów to najgorszy rodzaj długu, tak wynika z badania Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Na kolejnym miejscu znalazły się długi przedsiębiorców wobec innych firm. Mimo końca wakacji Topr wciąż ma dużo pracy. Od ostatniego weekendu wakacji do wczoraj ratownicy pomogli 121 turystom. Wszystko zgodnie z planem. Nasi siatkarze w pierwszym meczu Mistrzostw Europy pokonali 3-0 Portugalię, mówi rozgrywający naszej reprezentacji Marcin Komenda.
15: Trzymaliśmy te nerwy na wodzy i ta koncentracja była na wysokim poziomie.
14: Kolejnym rywalem biało-czerwonych, którzy bronią tytułu, będzie Izrael. Ten mecz jutro.
16: Siemanko, mamy 12:00. Niektórzy powiedzieli, że samo południe, może trochę westernowo, ale tę nierówną walkę z tygodniem myślę, że w zasadzie zwyciężyliśmy, bo już jest piąteczek. Adi z tej strony. Wybaczcie to zawieszenie, ale naprawdę nie wierzę, że mam tę wielką przyjemność i zaszczyt zagrania wam tego totalnego sztosa. Temi Pala i Dracula z Jenny. Siemanko, raz jeszcze do 14:00 was zapraszam serdecznie.

0: Nasz ulubiony Tobi. Tobi Romeo i Fly High w Melo Radio. Niektórzy wiem, że podczas weekendu faktycznie będą wysoko latać, ale właśnie jestem mega ciekawy, jakie wy macie plany na weekend. No i mam głosówkę z WhatsAppa Melo Radia, także słuchamy.
1: Hejka, mój plan na weekend to brak planu. Life is spontan, pozdro.
0: Pozdrawiamy i dzięki za tę głosówkę. Przy okazji życzę bardzo miłego spontana, bo wiem, że na spontanie można zrobić naprawdę dużo odjechanych rzeczy. Jakie wy macie plany, czekam na was na WhatsAppie Meloradia, który znajdziecie na meloradio.pl. Dawajcie, czekam na głosówki. Niech będzie piątkowo. Hej!

0: Take it slow, zwolnijcie, chociaż tylko trochę. Robin Schulz w Melo Radio, 28 minut po 12. W sumie mogę powiedzieć to samo o chłopie, który we mnie wczoraj wjechał, ale teraz gadamy o coś zupełnie innym. Jakie plany na weekend? WhatsApp Melo Radia, polecamy się jak zawsze. Kinia, opowiadaj.
1: No siemka, siemka. Dzisiaj miało być fajnie. Miało być, miał być kocyk, miała być kawka, herbatka i miały być seriale pod kocykiem, ale goście wpadną, więc dziobię w kuchni, ale dobrze, że jesteście ze swoimi nutkami. Pozdro.
0: No pozdro, szefowa, słuchaj, to żeby praca poszła szybko, no i smacznie rzecz jasna, to ja mam coś specjalnego. Poza tobą nic, Liwka jeszcze w tej godzinie. A, no i czekam na kolejne głosówki na WhatsAppie Meloradia. Znajdziecie go na meloradio.pl.

0: Reklama. Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 18.15 w TVP2 i TVP VOD.
1: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
3: Elektryk? Pewnie drogi.
2: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
3: Co? Z serwisem i gwarancją?
2: I tylko 10% opłaty wstępnej.
3: Tylko gdzie jest haczyk?
2: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
3: Czekaj, 30 tysięcy?
2: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
4: Czyta lektor AI.

0: cena sprzed obniżki 99 groszy, teraz 98 groszy za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru. Stokrotka.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
5: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
4: Znaczy Frosta kupiłeś?
5: Prościej się nie da.
6: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
7: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już jutro o 20 w TVP2 i TVP VOD.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 6,99 za kilogram. I nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: i wszyscy milenialsi rączki w górę. No przepraszam, tak mi się skojarzyło. Ale nutkasz to z DJ Sami. Heaven w Melo Radio, 17 minut do godziny 13. Podkręcamy tempo. No, ja tylko chciałem powiedzieć, że DJ Sami na przykład jest pilotem śmigłowca wojskowego. Jak to zrobił? Nie mam pojęcia, nie zadaję zbędnych pytań, ale pytam o coś innego. Jakie macie plany na weekend? Karola.
1: Siemaneczko, pytacie o plany na weekend? Mhm. Ja myślę oddać moje dzieciaki do babci i spędzić praktycznie cały dzień szukając grzybów w lesie. Akurat pogoda nie dopisuje, ale to lepiej, bo pada i mam nadzieję, że trafię na konkretny wysyp. Pozdrawiam, Karolina.
0: Pozdro, wszystkiego dobrego. Trzymam kciuki za niezłe zbiory. Przy okazji pamiętajcie, porządny grzybiarz ponoć swoich spotów nie sprzedaje, więc nie pytajcie o namiary. A na głosówki od was z waszymi planami na weekend czekam na WhatsAppie Meloradia.

0: 16 zagramy.
1: No właśnie, słuchajcie, to będzie niespodzianka. Ty się nie śmiej, bo to słychać. Marlon Hofstadt.
2: Mu powiedzieć, świetnie wykonuje swoje
1: Cicho!
2: Obowiązki.
0: Reklama.
3: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
4: W Katowicach 108 makabryczna zbrodnia.
5: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
6: Dźgnął ją kilkanaście razy.
7: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
4: Co się kryje w mrocznej przeszłości Śląska?
8: Szukasz podobieństw na siłę. Po tamtych zbrodni minęło 25 lat.
4: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Piunek. Kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj ino w Sky Showtime.

0: radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Otwórz okno. Zamknij drzwi. Podkręć ogrzewanie. Zamknij okno. Zakręć grzejnik.
6: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do Twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Poznaj Jurę pełną energii. Od 18 do 20 września weź udział w Juromanii, święcie Jury krakowsko-częstochowskiej. Ładuj akumulatory i poczuj wciągającą moc atrakcji. Widowiska plenerowe, koncerty, wycieczki, pokazy historyczne, warsztaty kreatywne. To wszystko i o wiele więcej czeka na Ciebie w ponad 50 lokalizacjach między Krakowem a Częstochową. Sprawdź program na juromania.pl i zaplanuj energetyczny weekend pełen atrakcji. Na Juromanię zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauron.
2: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
3: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
4: Elektryk? Pewnie drogi.
3: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
4: Co? Z serwisem i gwarancją?
3: I tylko 10% opłaty wstępnej.
4: Tylko gdzie jest haczyk?
3: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
4: Czekaj, 30 tysięcy?
1: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
5: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
6: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej. Tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
7: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj w piątek o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.
8: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie. O reklamie.
9: To są newsy na 13. Ula Harciarek. Zapraszam. 235 minut opóźniony był pociąg Intercity Ślązak. Pozostałe składy od 10 do 64 minut, a to w związku z ogólnopolskim protestem maszynistów. Ratownicy górscy wciąż mają dużo pracy. Od ostatniego weekendu wakacji pomogli 121 turystom. Rekord na lotnisku Chopina w Warszawie w sierpniu. Port odprawił ponad 2 700 000 osób. Czeka nas mundial pod Wawelem. Kraków został gospodarzem drugiej edycji Mistrzostw Świata Kobiet Amp Futbolu, mówi zawodniczka kobiecej kadry Weronika Nowotny.
10: Gra przed własną publicznością to zupełnie inna bajka. I mogliśmy to odczuć w tym pierwszym historycznym meczu ze Stanami Zjednoczonymi, że gdzieś tam to wsparcie na trybunach, wsparcie najbliższych dodaje skrzydeł. Nie ma co oszukiwać, że jest to bardzo ważny aspekt.
9: Rozgrywki rozpoczną się 5 września przyszłego roku.
11: 13. Siemanko, Adi z tej strony. Fajnie, że jesteście. Fajnie, że jest piątek. Sorry, że klaszczę, ale to klaskanie dla was, bo daliśmy radę, brawo! Kolejny sukces. Fajnie. Jak to powiedział kiedyś ktoś mądry, fajnie, jak jest fajnie. Marlon Hofstadt, I like. Zaczynamy od tego, a będzie więcej dobroci.

0: Axwell Bonnie, Whatever Tears You On w Melo Radio, 15 minut po godzinie 13. Tak podkręcamy tempo i przypomnę, jest piątek, piąteczek, piątunio. Piękny dzień! A my, słuchajcie, idziemy do kina. Na jaki film? Uwaga!
1: Resident Evil.
0: O, przygotowałem się.
2: Jest groza, no.
3: Iga, ja się Mikołaj, boję. Studiu,
0: siema.
2: Siema, no.
0: Słuchajcie, idziemy do kina. Iga powiedziała, że ej, chodźcie do kina, my mówimy, dobra. Idziemy na, no mam nadzieję, że fajny film, bo oparty na pięknej serii, jaką bez wątpienia jest Resident Evil. Tak, kocham tę serię i to bardzo. Czy jakieś oczekiwania macie?
3: Przebierzmy się za zombiaków.
2: No zwiastun był obiecujący i mam nadzieję, że będzie w końcu straszny film o zombie.
3: Nie.
0: No zobaczymy, no mam nadzieję. Ja inaczej, ja się ucieszyłem, bo zobaczyłem maszyny do pisania, nie? I jak są takie rzeczy poszanowane, to mówię, okej, to spoko. Poza tym... Grałeś w Residenta?
2: Nie.
0: No właśnie! Jakby coś, damy wam znać, czy warto obejrzeć.

Josh Baker, Poppy Backscomb i My Place w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo. O piątku można mówić różne rzeczy, ale to, że się pojawia, bardzo, ale to bardzo cieszy. Zdecydowanie osoby, które rzeczywiście z niego skorzystają, być może akurat na spontanie. A do tego spontanicznego działania to mam dla was Another Day in Paradise, Remedy Emanuel z klasykiem Phila Collinsa jeszcze w tej godzinie.

0: Select.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Na kompensatyń, który rozsuł się w drobny mak.
3: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
2: Dzięki wielkie.
1: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
5: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
4: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
8: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
9: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
10: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
11: Aha.
12: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow.
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
14: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
15: Szykujemy skok.
16: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
17: Każdy nowy dzień to jest ciągła symulacja. Na ekranie
18: To dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
19: Świat ciebie potrzebuje.
18: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni. Misja Zeus. W kinach od 11 września.
8: Wszystko, czego dziś chcę.
10: To z kartą moje. Intermarché. Polędwica Sopocka Mazury. Kilogram za pół ceny. A od piątku masło łaciate 200 gramów. Tylko 2,99 przy zakupie trzech.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Po reklamie.

Lordly, 17 minut do 14. Nie traćcie czasu, zróbcie to od razu, bo serio szkoda. A czego? Dokładniej 500 zł, które dzisiaj możecie zgarnąć w szybkiej kasie. No po to by było całkiem mądre, wiecie, jest już piątek. Dobrze by było to spożytkować na jakąś, nie wiem, imprezę, na spotkanie z ziomkami. Jak tylko chcecie, nie wiem, nawet do oglądania serialu, jeżeli będzie trzeba. Potężną wyżerę możecie sobie zafundować. Cokolwiek by to było, dajcie o tym znać na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam o tym piszcie, no i jak coś... to miejcie włączony dźwięk w telefonie, bo będziemy dzwonić.

podłodze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Feel World Away w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo. 8 minut do godziny 14. Dzięki za dzisiaj, Aiga i Mikołaj w studiu. Tak. Siema.
1: Hej.
2: Siema, siema.
0: Jak się czujecie w piątek?
1: Mega dobrze. Zjedliśmy obiad wspólnie.
0: To prawda, było fajnie.
2: Trochę mi się spać chce teraz po jedzeniu, bo się najadłem fryteczkami.
0: No, były fryteczki.
2: Ale dobra ryba była. Nie tak dobra jak Devolaj ostatnio, ale...
3: A już o 14 zagramy
2: Time Szybletka.
4: Więc tańcz, tańcz, tańcz, mówię sobie jak zawsze.
0: To wy sobie tańczcie, korzystajcie, bawcie się, a ja śmigam trochę się przespać.
1: Nie, idź tańczyć właśnie, piątek.
0: Ale to wieczorem.
1: Dobra.
0: Jemanko.
1: Pa.

0: autopromocja.
1: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor.
2: Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
3: i mocno podkręcone tempo.
4: Klubia albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
2: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca.
1: Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
6: Mamy to od Lewiatanie tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Najlepszy festiwal gier planszowych w Spodku już 19 i 20 września. Nowości wydawnicze, promocje i wyprzedaże, olbrzymi Games Room oraz setki gier do wyboru. 19 i 20 września zabierz rodzinę i przyjaciół na planszówki w Spodku. Zaprasza organizator Ludiversum i współgospodarz wydarzenia Miasto Katowice.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: Ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Włączamy niskie ceny.
13: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
14: Mama! Cześć, kochanie!
15: Co chcecie na obiad?
16: Carbonara.
17: Fasolka po bretońsku.
15: Kochani, to nie jest restauracja.
17: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
15: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
18: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
19: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
20: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
21: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
20: Dokładkę rabatu.
19: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
22: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 6,99 za kilogram. I nektarynki luzem cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
23: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: po to, ażebyście Państwo wsiadając do pociągu czuli się bezpieczni.
1: Jednak jak informuje PKP PLK, opóźnienia na kolei mogą być do późnych godzin wieczornych. Ponad 90 Polaków kandyduje w Szwecji w wyborach do parlamentu i lokalnych samorządów. Ratownicy medyczni rywalizują w Olsztynie na międzynarodowych mistrzostwach Polski. 46 polskich zespołów i 9 zagranicznych walczy o miano najlepszego w 9 konkurencjach. Amerykańscy naukowcy przestrzegają przed słodzonymi napojami. Nawet jeden dzień nie może być bardzo niebezpieczny dla naszego żołądka.
2: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.

0: fight w Meloradio z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim.
1: Wreszcie mamy piątek, jak ja się cieszę.
2: Mamy piątek i dzisiaj będzie wielki powrót we Freak Fight'cie.
1: Masz rację, no. Czy już zdradzamy co to takiego, czy chwila niepewności?
2: No to będzie taki powrót, ale taki z twistem. I na razie powiedzmy może tyle.
1: Okej, porozmawiamy też o jedzeniu dziwnych rzeczy. Jak byłam małą dziewczynką, to na przykład zjadałam śmieci.
2: Jak to śmieci? Ale wszystkie takie zmieszane, plastiki?
1: No po prostu lubiłam gryźć śmieci.
2: Od małego lubiłaś ekologię, no dobrze. Ale będzie też drama, słuchaj. I to drama, z którą jesteś personalnie związana. I czyja to jest wina i kto za to odpowiada, to na pewno sprawdzimy.
1: No to wow, jestem zestresowana. Iga Mikołaj, siemanko. Freak

0: Tiesto, Ava Max, The Motto. Podkręcamy tempo we Freak Fightcie w Meloradiu. Rozmawialiśmy o tym, co dziwnego zjadłam.
1: Nie mogę patrzeć na ten nagłówek. Nie mogę na niego patrzeć.
0: Jak byłam dzieckiem, jadłam śmieci, tak jak mówiłam. A Julia z Love is Blind zjadła swoją kartę SIM.
1: Jak to jest w ogóle możliwe, powiedz mi. O co chodzi w tej historii?
0: Posłuchajmy może Julii po prostu.
2: Przez przypadek puknęłam kartę SIM. Byłam w pracy i musiałam gdzieś schować kartę SIM. I wpadłam cudowny pomysł, że idealnym schowkiem na to będzie moje pudełeczko z cukierkami. No i oczywiście co? Zapomniałam, że ta karta SIM się tam znajduje. I przechyliłam to pudełeczko i puknęłam tą kartę.
1: No tak, no to się może zdarzyć każdemu przecież. Ale są kolejne hity, bo widzę, że tutaj jest całe pasmo nieszczęść.
0: Tak.
1: Na przykład płakała, że skradziono jej rower, a przyszła do pracy na piechotę.
0: Najgorzej,
1: i
0: najgorzej.
1: I wywaliła się na wodzie z ogórków kiszonych, które wyciekły z jej torebki.
0: Mam odpowiedni komentarz do tej sytuacji.
3: Ogórek kiszony.
1: Yeah!

0: Mikołaj bardzo to lubi. Aleksandra Stan, Mr. Saxo Beat, a ja muszę zmienić na chwilę klimat. Muszę.
1: O nie, proszę wstać. Tak. Sąd idzie.
0: Mikołaj Kujawiński.
1: Iga Dudziuk. Kto tu będzie teraz prokuratorem? No chyba ja.
0: Chyba ty.
1: Oskarżam.
0: Ale o co?
1: Oskarżam o... o to, że się przeklina do dzieci.
0: Ale to nie wolno przeklinać. W Wysokim Sądzie to nie moja wina w ogóle.
1: Nie? A kto był na imprezie Back to School na Bemowie, która jest teraz w ogóle źródłem wielkiej kontrowersji?
0: Ale przepraszam bardzo, ja nie odpowiadam za to, co pan Eryk Moczko nawija w swoich
1: ale
0: numerach.
1: Ale to pani mu nie mówiła, panie Eryku, proszę nie przeklinać, bo tu dzieci są.
0: No niestety nie zrobiłam tego.
1: No widzisz, no i teraz Eryk Moczko ma przypał tak zwany, ponieważ nie dość, że musiał przeprosić, znaczy no przeprosił tak, na swoim Instagramie, ale tak po prostu wrzucił czarną planszę i oznaczył Bemowo.
0: Poczekaj, tak przepraszają influencerzy, tak przeprasza Gen Z, żeby tak nie do końca się przyznać do błędu, ale ten czarny kolor oznacza to, że jest mu przykro.
1: Tak, tak, ale to chyba nie skończy się na takich prostych przeprosinach.
0: Nie?
1: Nie, nie, nie, ponieważ pozew już jedzie.
0: No tak, przecież w sumie na TikToku wszyscy ludzie się tutaj oburzyli na to i proszę bardzo, to jest dowód, który numer jeden w sumie.
1: Tak jest.
2: Zgłaszamy do prokuratury. Wykorzystujemy własne zasoby, własny czas, własnych prawników i będziemy takie rzeczy konsekwentnie zgłaszać.
1: Jestem pełen podziwu, że powiedział tyle razy własne i nie powiedział zgłaszam to do płoku do ałatuły. A ja zgłaszam.

0: Mają maj. Oj, wyjdzie w tej godzinie, kto jest czyściutki, a kto nie.
1: Tak jest, rozwiążemy w końcu jedną z największych zagadek i zagwozdek ludzkości, czyli po ilu razach trzeba wyprać ręcznik.
0: Powtórzmy, razach, nie dniach, razach.
1: Nie dniach, tak, tak, bo ktoś może używać wiele razy w jednym dniu, nie?
0: I to jest błąd.
2: Sponsorem programu był właściciel marki JBB Bałtyka, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.

0: Lista waszych ulubionych numerów.
1: Bujaliśmy się do tego numeru przez całe wakacje. Nadszedł wrzesień i nic się nie zmieniło. How does it feel? Ten numer tak wam się podoba, że po raz kolejny został numerem 1 30 Melo Radia. Dubdogs na szczycie. A jak będzie w tym tygodniu?
0: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
1: Pychu, zapraszam.

0: Sprawdzamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Pani Celinka wie, co jest super.
2: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
1: W tę sobotę bułki z naszej piekarni kup 4, dodatkowo 2 najtańsze gratis. A schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
3: Poznaj Jurę pełną energii. Od 18 do 20 września weź udział w Juromanii, święcie Jury krakowsko-częstochowskiej. Ładuj akumulatory i poczuj wciągającą moc atrakcji. Widowiska plenerowe, koncerty, wycieczki, pokazy historyczne, warsztaty kreatywne. To wszystko i o wiele więcej czeka na Ciebie w ponad 50 lokalizacjach między Krakowem a Częstochową. Sprawdź program na juromania.pl i zaplanuj energetyczny weekend pełen atrakcji. Na Juromanię zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauro.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii dobry plan wystarczy.
4: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
7: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
6: No tak. 10 na 10.
8: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
9: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu produkty do czyszczenia Ludwik. Płyn do mycia naczyń różne rodzaje 1,35 kg i płyn uniwersalny różne rodzaje 1 litr. Jedynie 7,99 za sztukę. Aż 20% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
0: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM.

0: Pizownik Disney od razu jakoś tak się bardziej chce.
1: A w tym apartamencie to pewnie ręczniki takie, wiesz, białe, puchate, nie, delikatne, fajnie, fajnie. No właśnie, co ile prać ręcznik? To jest pytanie, nad którym chyba każdy facet się kiedyś zastanawiał.
0: Ja wiem.
1: No?
0: Po 3 razach.
1: Dobrze, masz rację, tak? Podobno właśnie zalecają specjaliści od zdrowia i higieny. Tak, 3 razy i pierzemy co najmniej 2 razy w tygodniu, a jeżeli mam jakąś infekcję, choroby skóry, to codziennie.
0: Ja mam pytanie, bo ty masz na pewno żel do wszystkiego, to masz też ręcznik do wszystkiego?
1: Wiesz co, to jest tak, że ja zaczynam od góry, a ręcznik zapomina na następny dzień.

0: What if?
1: Co jeśli? A co jeśli bym ci się włamał do domu, bo bym myślał, że jest opuszczony?
0: Krzyczałabym, o tak. A!
1: O, to może tak właśnie zrobili w takim szpitalu, bo tam tiktokerzy weszli.
0: Ale dlaczego?
1: A to się dowiemy z newsów Meloradia, które już za chwilę.
0: Słuchajcie uważnie.
2: A już o 15 zagramy.
1: Sorry Papi, Topic i Becky G.
0: Ten numer. Zagramy punktualnie o 15. Mucho, mucho numeru.
1: Mucho, mucho.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Odświeżyłabym za to swój salon.
4: 200 w tym momencie trafiają do twojej kieszeni. Leć do bankomatu, czekaj z dopłatą.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Cruiser. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 18.15 w TVP2 i TVP VOD.
10: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
11: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
12: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
13: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
14: Najlepszy festiwal gier planszowych w Spodku już 19 i 20 września. Nowości wydawnicze, promocje i wyprzedaże, olbrzymi Games Room oraz setki gier do wyboru. 19 i 20 września zabierz rodzinę i przyjaciół na planszówki w Spodku. Zaprasza organizator Ludiversum i współgospodarz wydarzenia Miasto Katowice.
15: To pewne, niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 10,99 za kilogram. Biedronka.
9: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już jutro o 20 w TVP2 i TVP VOD.
16: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
17: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
18: Kia. Movement that inspires. zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. Jesk znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: 89.9 FM.
1: To są newsy na 15. Ula Harciarek. Zapraszam. TikTokerzy włamali się do szpitala w Miastku, bo wyglądał na opuszczony. Placówka w sierpniu zgłosiła wniosek o upadłość. Jej władze gromadzą teraz materiały z włamania i przekażą je służbom. Rekordowo niski poziom Wisły w Warszawie ma 94 cm. To najniższy stan od 9 lat, kiedy rozpoczęto pomiary. To jedna z najbardziej obciążonych autostrad w Polsce. Mowa o odcinku A4 między Mysłowicami a Gliwicami. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zleciła analizę ruchu w tym miejscu, mówi Marcin Twardysko z dyrekcji.
2: Chcemy dokładnie przeanalizować obecne warunki przejazdu i przygotować rozwiązania, które w przyszłości mogą usprawnić ruch.
1: Powstaną symulacje różnych wariantów zmian. Przed nami chłodne noce. Synoptycy ostrzegają, że temperatura spadnie nawet do 5 stopni.
3: Mamy godzinę 15, słuchacie Freak Fightu i musicie uważać na winorośla wszelkie.
4: Tak, ostatnio niektórzy poszaleli w ostatnie ciepłe dni.
3: O tym pogadamy.

0: znowu powieszeń.
1: Kochasz? Sobel. Wiesz, co ja kocham? Internet. Kocham internet za to, co tam się dzieje.
2: Myślałem, że coś zupełnie innego.
1: Nie.
2: No w internecie się dzieje, ale dzieje się też w Zielonej Górze, bo tam, no właśnie, tam jest impreza. Taka cykliczna, nie wiem, czy mogę powiedzieć, nie, bo ustawa i w ogóle. Natomiast owoce, winogron się zbiera i tam się je przerabia, fermentuje.
1: I potem się
2: to pije, tak. I potem się blokuje SOR. 235 pacjentów przewinęło się przez SOR w Zielonej Górze tylko w weekend, bo no, było branie aż za bardzo.
1: To okropne.
2: No okropne, ale był rekord też, 4,8 promila ktoś miał.
1: Brawo.
2: Gratulacje.

0: 17 po 15.
1: Szybka kasa na weekend w Meloradiu.
0: Pół tysiąca złotych leży na stole i pachnie. Czy my zadzwonimy teraz do naszej słuchaczki?
2: Zadzwonimy teraz do Natalii, która oczywiście ma 5 sygnałów na to, żeby odebrać od nas telefon. Jeżeli się to uda, to będzie pierwszy krok do sukcesu.
0: Ja myślę, że się uda.
2: A kasa się przyda na pewno. Mamy tutaj podgląd na zgłoszenie, wszystko widzimy. Ale już dwa
3: tak,
2: sygnały.
3: Słucham.
0: Cześć, Natka i Gamikoła.

0: No dobra, i na jakim etapie jesteście? Pakujecie się dopiero, czy już pierwsze jakieś rzeczy przewożone?
1: Gotujemy pierwszy obiadek, wnosimy kartony. I za chwilę jedziemy po drugi transport ubrań.
2: No, to oznacza tyle, że kasa leci już do ciebie.
1: Super, dziękuję bardzo.
3: Szybka kasa na weekend w Melo Radio.
2: Jakie to jest proste, wystarczy wejść na meloradio.pl i się zgłaszać po szybką kasę. 200
0: A przeprowadzki
2: złotych.
0: Ciężkie, coś o tym
2: Pół
0: wiemy.
2: Tysiąca. A, no tak.

0: Swedish House Mafia, Likili, Happiness is so sad. O Boże, jak ja lubię ten kawałek.
1: A propos samego tytułu, to o smutnych rzeczach trochę będziemy mówić jeszcze w tej godzinie, ale za to sprawiły one, że jestem szczęśliwy, że tak nie polegam na tych wszystkich głupich chatbotach.
0: I Bóg też machał w tym palce.
1: Szczęśliwy.
2: Meloradio Bielsko-Biała na 87,9 FM. Reklama.
3: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
5: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
4: Polecam. Michel Moron.
5: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
6: Hej, tu Ikea. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
7: Poznaj Jurę pełną energii. Od 18 do 20 września weź udział w Juromanii, święcie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Ładuj akumulatory i poczuj wciągającą moc atrakcji. Widowiska plenerowe, koncerty, wycieczki, pokazy historyczne, warsztaty kreatywne. To wszystko i o wiele więcej czeka na Ciebie w ponad 50 lokalizacjach między Krakowem a Częstochową. Sprawdź program na juromania.pl i zaplanuj energetyczny weekend pełen atrakcji. Na Juromanię zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauron.

0: Do soboty mleko wypasione Mlekowita litr złoty 69 przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. A do środy jogurt Danon Fantazja 2 plus 1 za grosz z Delikartą. W delikatesach centrum. Milk Patrol!
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny!
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.

0: Będzie jaśniej. Słuchajcie, nie przejmujcie się tym, że w internecie jest tyle głupoli. Będzie jaśniej.
1: No chyba, że się korzysta z czatu GPT do wszystkiego.
0: To będzie ciemniej.
1: To będzie ciemniej, ponieważ spora część osób w ogóle z tymi chatbotami rozmawia na tematy prywatne, zdrowia psychicznego między innymi. No i właśnie jeden facet w Stanach Zjednoczonych wpadł w manię, a chatbot zaczął mu wkręcać, że jest Jezusem.
0: Że ten czat jest Jezusem.
1: Tak. Uświadomił to sobie. A teraz o rany, jestem pozwany, bo pozew już jedzie.

0: Mikołaj, wiesz, że jesteś homoseksualistą?
1: Co proszę?
0: Homoseksualistą.
1: Co to znaczy?
0: To jest osoba, która bardzo lubi spędzać czas w domu. Taki domator po prostu.
1: Okej.
0: Okay. A o czym nie
1: możemy,
0: myślałeś?
1: To nie możemy mówić domator, tak? Trzeba wymyślać jakieś głupoty teraz.
0: Bo to by się to skojarzyło z czymś.
1: O, no ciekawe. Ciekawe dlaczego. No może jedna literka różnicy, nie? O, ale tobie się kojarzy.
0: Homosexual.
1: No lubię w domu siedzieć.
0: Kto nie lubi?
2: A już o 16 zagramy.
1: Repeated, Martin Garrix, Ed Sheeran.
0: I zapalmy wszyscy latarki w telefonach, bo punktualnie ten numer u nas o 16.

0: Reklama.
1: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść, a ja jej na to: a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
7: Szykujemy skok.
8: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
9: Każdy nowy dzień to jest ciągła symulacja. Na ekranie szum, szum, szum,
10: 100 dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
11: Świat ciebie potrzebuje.
10: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni. Misja Zeus. W kinach od 11 września.
12: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
13: Sobota, a ja mam gorączkę. Gorączkę sobotnich okazji.
12: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
15: W Katowicach 108 makabryczna zbrodnia.
16: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
17: Dźgnął ją kilkanaście razy.
18: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
15: Co się kryje w mrocznej przeszłości Śląska?
19: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
15: Maria Dębska, Maciej Musioł, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Piunek. Kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj ino w Sky Showtime.
20: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
5: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
21: Bo w Media Expert taniej masz.
22: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
23: Kochanie, teraz jest idealnie.
22: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
24: Dużo dobrego.
25: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite. Tylko 7,49 za 2 litry. A polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto dużo dobrego.
26: O reklamie. Meloradio Bielsko-Biała na 87,9 FM. Co jest grane w Bielsku-Białej?
27: Adrian Górny. Sprawdzamy weekendowe repertuar kina Helios w Bielsku-Białej. Są w nim takie filmy jak 100 dni, Misja Zeus, Totalna Magia 2, Niebo nad Normandią, Dzień Dziecka księdza Jana Kaczkowskiego, Mistyczka, Nie patrz w dół 2, czy też Odyseja. Weekendowy repertuar imprezowy. Restauracja Miasto zaprasza dzisiaj na Wehikuł Czasu. Zagra DJ Soundmax, a jutro na Ladies Night zagra Robert S. W Tubi Club jutro Tubi Selected. Michał Igo Mierzwiński będzie nas bawił. Jak wolicie poruszać się przy stole, a nie na parkiecie, to też mamy propozycję. Przy stole do ping-ponga. 10 i 11 października w hali przy ulicy Bratków będzie trzecie Grand Prix Miasta Bielska-Białej w tenisie stołowym. Są różne kategorie wiekowe, można się już zapisywać, ale będzie też można to zrobić na miejscu w dniu zawodów.
28: To
0: czasu newsy na 16:00 Ula Harciarek. Zapraszam. Policja wzięła pod lupę jedno z liceów w Gdyni. Tam na trzęsinach starsi uczniowie mieli wpaść na pomysł, by tych młodszych poczęstować snusami. Autobus MPK utknął na przejeździe kolejowym w Łodzi pod opuszczającym się szlabanem. MPK powoła komisję do wyjaśnienia tej sprawy. Zajmie się nią też policja. Łącznie 6 godzin opóźnienia odnotowały dziś Koleje Śląskie. To m.in. przez protest maszynistów. Muzeum Komiksu w Krakowie zabierze Was w podróż do świata telewizji kablowej lat 90. Są plansze z kultowych japońskich seriali animowanych. Niektóre dziś wzbudziły bez kontrowersje, mówi Artur Babik z muzeum.
1: Gigi, czyli Daszka Pej, jest takim trochę lubieżnikiem, byśmy powiedzieli. On na przykład ma taką fiksację na punkcie bielizny damskiej.
0: Tytuł wystawy to Anime z Polonii 1.
2: Godzina 16, słuchacie Freak Fightu i ja się bardzo cieszę, bo mamy piątek i wraca nasza kultowa zabawa.
3: Tak jest, pojedynek płci, chociaż w nieco odświeżonym formacie.
2: O tym za chwilę.

0: Komodo, tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Kochani, czas na zabawę pojedynek płci. Czekam na telefon od was. Zapraszam panów, zapraszam panie. 321-321-777 to jest numer do naszego studia.
1: Ale pokrótce może wyjaśnimy, co się zmienia, ponieważ wcześniej to był taki quiz z wiedzy o przeciwnej płci. To teraz idziemy bardziej w sztuki humanistyczne i trzeba będzie wejść w rolę tej drugiej płci w jakimś konkretnym scenariuszu, który wam przedstawimy już na antenie. No, czyli taki roleplay, mówiąc krótko.
0: O, uwielbiam roleplaye. 321-321-777. Czekamy na telefon od was. Panie, panowie, 321-321-777 to jest numer do naszego studia. Don't

0: 17 po 16, czas na nowość.
1: Pojedynek płci.
0: Wraca kultowa zabawa pojedynek płci, ale trochę zmieniliśmy zasady gry.
2: Tak jest. Niezmiennie jednak mamy dwoje uczestników. Dzisiaj Kasia i Czarek z nami na antenie. Cześć, wariaty.
3: Hej, hej.
0: Czarek?
2: Czarek nam zniknął. Gdzie on jest? Jest na linii, ale się
0: jesteś?
2: Nie
0: odzywa.
2: O, jest.
0: Halo, Czarek? Jesteś?
4: Jestem.
0: Dobra, fajnie, super, jesteśmy. Wszystko mamy. Zasady są takie, że przedstawimy wam sytuację z życia wziętą i Czarek musi się wcielić w kobietę,
2: a Kasia
0: mężczyznę.
2: Tak,
0: dokładnie.
2: Tak, i zobaczymy, kto lepiej potrafi się właśnie wcielić w tę drugą płeć. Będziemy badać waszą

0: tutaj podkręcę śrubkę i tak dalej. A jak nie, no to zadzwonię do kumpla. A zresztą ja byłem na takim kursie wulkanizacji, to na pewno to ogarnę.
1: Znaczy, to jest dobra odpowiedź, ale myślę, że trochę za dużo słów było użyte.
2: Ja się z tobą nie zgadzam.
1: Ja bym użył słowa na K, a potem zaczął liczyć, ile mnie to będzie kosztować.
2: Kasia, niestety w ogóle się nie zgadzam z Mikołajem, ale... No dobrze, może Czarek będzie lepszy. Jak zareagowałaby kobieta według ciebie, Czarku?
3: Ojej, ja mam fryzjera za 20 minut, mamusia czeka z obiadem, jak my zdążymy? Zjedź szybko na bok, Jezu, uciekajmy stąd jak najszybciej, co tam się dzieje z tym samochodem? No powiedz, no mów, szybko!
1: Czarek, myślę, że to było z życia wzięte. Brawo!
2: Jakbym siebie słyszała, naprawdę.
1: Ale oczywiście w naszej zabawie wszyscy wygrywamy, poznajemy się lepiej. I możemy potem właśnie te empatie wykorzystać w życiu codziennym. Same plusy.
2: Chociaż Kasia, byłaś świetna i tak.
0: Dzięki. Pojedynek
2: budzi. Freak Fight. Naprawdę dobrze to Czarek zrobił.

0: To nowość, a jak buja, Say Something, Sony Fodera, Becky Hill w Maloradiu, tak podkręcamy tempo we Freak Fight'cie, a w tej godzinie poruszymy temat, aktorki? Czy to jeszcze aktorka w ogóle?
1: A, no chyba tak, chyba jednak tak. Ale
0: jest
1: bardzo kontrowersyjna postać.
0: Kontrowersyjna, która ma wielkie marzenia.
1: I ma też ogromne ambicje.
0: W ogóle dużo rzeczy ma ogromnych. O tym w tej godzinie.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: Że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku w sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
12: Ty, ale akcja!
11: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
12: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
13: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
14: Czyta lektor AI.
15: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
16: Ćwiartka kurczaka, cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 3,99 za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru.
15: Stokrotka.
8: Pani Barbaro, a gdzie kupić
7: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
8: No dobrze, a taki fajny prezent...
7: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
7: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
13: Ubezpieczenie samochodu w banku? Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na rst.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
17: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 12 września. Cena przed obniżką 15,95.
18: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
19: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
20: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
21: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
22: Koniec wakacji, ech. Dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross, teraz z rabatem do 18 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
23: Citroen.
24: Po reklamie.
25: Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM.

0: Sydney Sweeney, amerykańska aktorka, zadziwia nas każdym dniem coraz bardziej. Znamy ją na przykład z Euforii, grała Cassie.
1: Nie oglądałem, ale słyszałem twoje wywody na temat tego serialu i no coś tam wiem, nie?
0: I ostatnio Sydney Sweeney wystąpiła w takiej reklamie, gdzie jest całkowicie rozebrana i uprawia różne sporty. I jej chodzi o to, że to jest artystyczna wizja tego, żeby skupić się na tym sporcie.
1: Aha, no tak, bo przecież nic tak nie przykuwa uwagi jak sport uprawiany przez nagą kobietę. Rzeczywiście. Znaczy, no ma to jakiś sens, nie?

0: Tobi Romeo, Fly High, Melo.
1: A już o 17 zagramy.
2: Thomas Gray, Rumors.
0: Tak wam pięknie zagramy o 17.
2: Punktualnie w dodatku.

0: 97,9 FM. Autopromocja.
1: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam bifor.
2: Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
3: i mocno podkręcone tempo.
4: Klubie albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
2: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca.
1: Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Halo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Otwórz okno. Zamknij drzwi. Podkręć ogrzewanie. Zamknij okno. Zakręć grzejnik.
6: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do Twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
7: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
8: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
9: Aha.
10: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow.
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
13: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
14: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
15: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
14: No tak. 10 na 10.
16: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
17: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt, 70% taniej.
18: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
19: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
0: Po reklamie.

0: Białą. Słuchaj na 87,9 FM. Co jest grane w Bielsku Białej?
1: Adrian Górny. Weekendowy repertuar kina Kreska jest tym razem skromny. Seanse są zaplanowane tylko na niedzielę. Poza bajkami, tradycyjnie, będzie też można obejrzeć film 500 mil o 17. No to lecimy dalej. Rozpoczęła się 8. edycja BB Days for IT. Jutro od 9.45 będzie konferencja na Uniwersytecie Bielsko-Bialskim. Eksperci i praktycy będą tłumaczyć, jak sztuczna inteligencja zmienia tworzenie oprogramowania, funkcjonowanie zespołów oraz kompetencje potrzebne w branży technologicznej. Także jutro będzie swingowy dancing w Nowej Patrii. O 20.00 będzie otwarta lekcja tańca, a później zagra band Swing Like Never Before. W ten weekend mamy też festiwal Naturalnie Cygański Las. Do niedzieli zaplanowano koncerty, kąpiel leśną, prelekcje, warsztaty survivalowe, zumbę. Wstęp wolny, tylko na część atrakcji są zapisy.

0: i firmy Luminate serial Wednesday stracił 59% widowni między sezonami.
1: Mamy godzinę 17. Słuchacie Freak Fightu i Gadudziuk, Mikołaj Kujawiński.
2: To my.
1: I mamy do was pytanie.
2: I wy będziecie odpowiadać na WhatsAppie Meloradio, oczywiście odnośnik na meloradio.pl.

0: Will I Am, Ewa Simons, This is Love w Melo Radio, a dzisiejsze pytanie brzmi...
1: Czego nie robić na domówce? Na literę K, bo wybieramy się niedługo na domówkę i chcemy wiedzieć, czego nie robić. No kraść na pewno.
0: Jedzenia?
1: Rzeczy gospodarza. Brzydko, w ogóle nie należy kraść, ale w tym przypadku specjalnie, szczególnie.
0: Nie wolno krzyczeć na gospodarza, że coś jest na przykład niedobre.
1: Tak, no krytykować wystroju wnętrza nie wypada.
0: Czego nie robimy na domówce na literę K? Czekamy na głosówki od Was. WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl.

0: Ostatnio to leciało na domówce, na której byłam. Hypnotized w Meloradiu. Czego nie robić na domówce? Właśnie, na literkę K to jest nasze dzisiejsze pytanie. Czekamy na wasze odpowiedzi na WhatsAppie Meloradia. Mhm.
1: Janusz napisał, że nie można kupy robić.
0: O, oh. Znaczy, a jak...
1: Ale to słaba domówka, nie?
0: Zakazy na domówce? Bez sensu. To może Marta?
2: Czego nie wypada robić na domówce? Krzyczeć, nie piję, nie piję, ja dzisiaj nie piję. Nudy.
1: Herbaty w sensie, tak. Oczywiście,
0: albo
1: że
0: soku,
1: tak.
0: Albo soku, pewnie.
1: Tak, tak, tak.
0: A według Karoliny, czego nie robimy na domówce na literę K?
3: Czego nie robić na domówce na literę K? Myślę, że na pewno kłaść się spać w wannie. Albo karmić psa alkoholem. Nie wiem, trochę ciężkie, ale wymyśliłam takie dwa, pozdrawiam.
1: Nie no, to obu tych rzeczy nie należy robić faktycznie, więc bardzo dobrze wymyślone. Czego nie można robić, czego nie robimy na domówce na literę K? To jest nasze dzisiejsze pytanie. Odpowiadacie na WhatsAppie Meloradia, odnośnik oczywiście na meloradio.pl.

0: Beauty and the Beat, Justin Bieber, Nicki Minaj, a my sprawdzamy, czego nie wolno robić na domówce, na literkę K.
1: Tak jest.
2: Kopulować z żoną lub mężem gospodarzy.
0: Prawda.
1: No zdecydowanie, bo chyba już raczej nas więcej nie zaproszą.
0: A tego byśmy
1: chyba
0: nie chcieli.
1: Chyba, że to lubią, nie?
3: Meloradio Bielsko-Biała na 87,9 FM.

0: Reklama. Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
1: Ty, ale akcja!
0: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
1: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
0: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
2: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie produkty Queen. 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Biedronka.
3: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
4: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 18.15 w TVP2 i TVP VOD.
5: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, łokitoki, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
6: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj w piątek o 20.40 w TVP2 i TVP VOD.
0: Po reklamie. Autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.
7: Bujaliśmy się do tego numeru przez całe wakacje. Nadszedł wrzesień i nic się nie zmieniło. How does it feel? Ten numer tak wam się podoba, że po raz kolejny został numerem 1 30 Meloradia. Dubdox na szczycie. A jak będzie w tym tygodniu?
0: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
7: Pychu, zapraszam.

0: Tymek występował na Back to School bemowo. Tak no, tylko mówię.
1: Proszę przeprosić.
0: Czego nie wolno robić na domówce na literę K, to sprawdzamy. Dzięki za wszystkie odpowiedzi. Michał?
2: Czego nie robić na domówce na literę K? Kisić ogóra w nie swoim słoiku.
1: Ale takiego dryblasa. Aż, a mu nie chyba takiego ze sklepu.
0: Chodziło o coś innego. No, Dominik?
3: No, na domówce czego nie można? No, jak się idzie na domówkę, to nie można kierować.
1: Zdecydowanie tak. Amen.
0: I na koniec co? Martynka.
4: Kraść nie można na domówce.
0: O!
1: Ani nigdzie indziej nawet.
0: Tak, to jest niezgodne z prawem.
1: A ty przestałaś już kraść?
0: Ja tylko serca kradnę.

0: Ja chciałem tylko powiedzieć, że jest mi bardzo smutno.
1: Czemu?
2: A, bo dlaczego?
1: Pytaliście... Co ci jest, kłe? Znowu smutek?
0: Pytaliście, ja nie Kamil Grosicki. Pytaliście słuchaczy o to, czego nie robić na domówce, bo wy idziecie na domówkę,
2: też
0: a ja
2: na
0: takiej
2: idziesz.
0: Domówce nic
2: za
0: nie
2: tydzień.
0: Wiem.
2: Za tydzień.
0: Aha,
1: no
0: bo
1: przecież
0: za
1: dostałeś
0: tydzień.
1: Zaproszenie na tę
0: no
1: domówkę.
0: Dobra, to jednak idę.
2: No i wyszło szydło z worka.
0: No to nie jest mi smutne jednak. Ja myślałem, że wy teraz idziecie i mnie nie zaprosiliście.
2: Nie, no
0: a to
2: gdzie?
0: Może razem zrobimy domówkę taką z 30 Melo.
2: Dobra. O.
0: No to za chwilę startujemy. We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall.

0: Reklama.
1: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
2: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
6: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie.
8: To są newsy na 18. Ula Harciarek. Zapraszam. Straż Ochrony Kolei zyska nowe uprawnienia. Mogłaby nakładać mandaty za naruszenie przepisów ruchu drogowego. Na stacjach paliw mogą czekać nas kolejne podwyżki. Według analityków benzyna 95 bardziej zbliży się do 8 zł. Z kolei diesel może przebić granicę 9 zł. Jest kontrola spółki zarządzającej fragmentem autostrady A2 na terenie Wielkopolski. To przez kolejną podwyżkę za przejazd, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
9: Wiele lat temu skonstruowano. Umowa nie pozwala nam mieć głosu decydującego.
8: Za przejechanie 50-kilometrowego odcinka trzeba zapłacić 41 zł. Kulinarny ogień rozgrzeje Park Śląski w Chorzowie, bo w niedzielę 100 kucharzy przygotuje 10 tysięcy porcji różnych dań. Wszystkich będzie można spróbować, przekazując datek na rzecz hospicjum.
10: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
11: Let's go! 30 Meloradia. Iga, ty nie?
12: Nie wiedziałam, że teraz.
11: No jak? Wasze ulubione numery. Iga, nie chcę nic mówić, ale ten podkład. Zaczynamy 30 Meloradia tak samo od ponad roku. I ty jeszcze się nie nauczyłaś, kiedy jest
12: Bo dawno tego nie robiliśmy po prostu.
13: Jak to? A faktycznie, bo przecież w ostatnim tygodniu ci nie była, bo kręciłaś dramę tam na Bemowie, nie? Z Erykiem Moczką.
11: Wiecie, to jest niesamowite. Gdzie się nie pojawia Iga, tam się toczą dramy. To jest nieprawdopodobne.
12: Bo ja dbam po prostu o to, żeby było głośno o tych imprezach.
11: Ja, wiesz, teraz Bemowo to mi bliskie, akurat warszawskie to coś tam słyszałem, ale nic nie powiem. W ogóle to jest niesamowite, bo jak Iga prowadzi gdzieś imprezę, to ja potem idę obok tej imprezy i ludzie do mnie podchodzą i mówią, o, Iga Dudziuk prowadziła, fajnie
12: wow.
11: było.
12: Niesamowite
11: sprawa.
12: No.
11: Słuchajcie, mam dla was jeszcze jedną zagadkę na początek piątku,
12: okay.
11: Bo wiecie, co jest plusem tego, że ma się starszy samochód niż samemu się jest? Bo ja taki posiadam.
13: Że jak się check engine zaświeci, to po prostu czekasz, aż się wyłączy.
11: To jest jeden z plusów. Drugi, że od tygodnia jeżdżę na dwóch kreskach paliwa i nic się nie zmieniło, a patrząc na to, co mówiła Ula Harciarek w newsach, to bardzo dobrze.
13: Może tankuj, bo tanio to już było.
11: Dobrze, no to teraz zatankuję wam 30 najgorętszych numerów w Polsce.
12: Let's go.
11: Tak,
12: ale powiedziałeś.
11: Co nie? 30, Mikołaj, co jest
13: Repeat
11: na 30?
13: It, Martin Garrix i Ed Sheeran.
11: A to było o radości czy o smutku?
12: O, że lubię i o, że tak nisko.
13: To taki romantyczny numer.
11: Iga, ale na 29 twój ulubiony, ukochany, najlepszy, najwspanialszy hit.
12: Czy to jest Run, Run, River?
11: Żałujcie, że nie widzicie, co się dzieje, jak ten numer leci w studiu i co robi Iga.
12: Uwielbiam.
11: Bo są to sceny niesamowite. 28, Urzel, Moving to the Sun.
13: Na zakupy, na zakupy, na zakupy.
12: Na zakupy, ja
13: teraz
12: to wiecznie
13: nie będziecie
12: mówię.
13: Słyszeć niczego innego.
11: Tanio też już było, więc na zakupy to...
13: A ja muszę iść dzisiaj, o nie.
11: O nie, najgorzej, dobrze. To w drodze na zakupy, czy cokolwiek nie robicie w piątkowy wieczór, ja wam pogram. Tu Pychu, siemano, 27 w tym tygodniu. Griffin i World Away. Dobrego weekendu życzymy, co nie?
12: Buziaczki, mua.
11: Mikołaj, powiesz coś?
13: Pa, pa.

0: Halo Radio. Halo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Posiedzimy, pokważymy takie plany.
2: Bez lipy.
1: Posiedzimy, pokważymy takie plany.
2: Bez lipy.
3: Chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

ten kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję zimną. Masz pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie nie przegrywam.

zadzwonimy ten kawałek do reklamy. Słuchasz 30 Meloradia. 25.

0: Robin Schulz i Barbs to Better Times. Naprawdę bardzo mocno w dół w tym tygodniu ten numer z miejsca 12 na 25, ale no kto wie, być może się otrzepią i jeszcze w przyszłym tygodniu wskoczą kilka oczek wyżej. Melaradio.pl, tam będziecie mogli głosować na wasze ulubione numery, a w tym tygodniu tak zagłosowaliście, że Alok i J-Lo zajęli miejsce numer
1: 24.

0: Ten gość zaczął tworzyć, kiedy miał 17 lat. Josh Baker. A z nim Poppy Bascom. To My Place, miejsce 23 w tym tygodniu.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: A jak piątek, jak 30 Meloradia, to oczywiście masa nowości, no bo piątek to dzień muzycznych premier, tych polskich i tych światowych. No to teraz sięgniemy po zagramanicę, no bo tam naprawdę ho, ho, ho, mocna ekipa. Marshmello, człowiek z pianką zamiast twarzy, i Lenium, a także Sasha. To ta pani, którą znacie między innymi z hitu Everlasting, który zdradzę, jeszcze pojawi się w 30 Meloradia. Tylko trochę wyżej. No a tym razem mają dla nas ten skład. Ma dla nas numer Close My Eyes. Marshmello, Ilenium, Sasha, Close My Eyes. To jedna z naszych nowości, która trafia do propozycji do 30 Melo.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

Jedno oczko w dół, z 21 na 22. Shimza i Fire Fire. To jest 30 Meloradia, ale coś mi się wydaje, że 11 września to w historii świata gorsze rzeczy się działy. Na pewno Shimza da radę. Otrzepie się i kto wie, być może w przyszłym tygodniu będzie lepiej. Za to bardzo dobrze jest u Tomasa Greya, no bo jest jedną z dwóch nowości w tym notowaniu 30 Meloradia. W zasadzie to takich numerów, które po raz pierwszy w 30 Meloradia się pojawiają. Na miejscu 27 był to Griffin i jego World Away, a debiutant po raz pierwszy z tym numerem w 30 Melo. Heaven i Thomas Grey to już teraz 21.

0: To jeden z tych numerów, których wyszukujecie, jak przykładacie telefon do głośnika. Robin Schulz i Watermat, Take It Slow. A to, żebyście nie musieli tego robić, to ja wam powiem, co to właśnie jest za kawałek. Miejsce 20 w tym tygodniu w 30 Meloradia. A za chwilę 19 i polska propozycja. Dziewczyna, która talentów ma naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo, ale dobrze, że zajęła się śpiewaniem, bo to chyba wychodzi jej najlepiej. Liwka, poza tobą nic, to za moment. Meloradio.
1: Sponsorem programu był właściciel marki JBB Bałtyka, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
2: Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
4: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
3: Dziękujemy.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: zwykły dzień. Autopromocja. Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
6: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
7: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
8: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
7: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Świetne okazje czekają. W Pre-Commerce zakupy się opłacają. Do 19 września polecamy. Gres szkliwiony Taigo, jedynie 35,99 za metr kwadratowy oraz klej do siatki Baumit 25 kg, tylko 26,99. Sprawdź więcej super okazji na Bricomarche.pl. Bricomarche. Nasze ceny rządzą.
11: Najlepszy festiwal gier planszowych w Spodku już 19 i 20 września. Nowości wydawnicze, promocje i wyprzedaże, olbrzymi Games Room oraz setki gier do wyboru. 19 i 20 września zabierz rodzinę i przyjaciół na planszówki w Spodku. Zaprasza organizator Ludiversum i współgospodarz wydarzenia Miasto Katowice.
12: Poznaj Jurę pełną energii. Od 18 do 20 września weź udział w Juromanii, święcie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Ładuj akumulatory i poczuj wciągającą moc atrakcji. Akcji, widowiska plenerowe, koncerty, wycieczki, pokazy historyczne, warsztaty kreatywne. To wszystko i o wiele więcej czeka na ciebie w ponad 50 lokalizacjach między Krakowem a Częstochową. Sprawdź program na euromania.pl i zaplanuj energetyczny weekend pełen atrakcji. Na Euromanię zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauron.
13: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Mamy niskie ceny.
0: Po reklamie.
16: Autopromocja.
17: Tego nikt nie lubi we wrześniu.
18: Praca, szkoła, korki.
0: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
18: Od rana dużo pozytywnej energii.
19: Jeszcze fajniejszą muzę.
18: Świeże trendy prosto z sieci.
19: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
18: Od poniedziałku do piątku.
19: Już od 6:30. Podkręcamy tempo.
18: Waldek Darłak.
19: Marcin Sikora.
18: I codziennie zrobimy ci kawę.

Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. 30 Meloradia. Odliczamy najlepsze hity tego tygodnia.

0: Lumix i Self-Aware to miejsce 18 w tym tygodniu.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: A jak 30 Melo Radia, jak piątek, to oczywiście nowości. No i teraz czas na gościa, który nagrał swego czasu numer Addicted. No i on zna się na wakacyjnych brzmieniach. No bo ten numer mocno nas bujał i mi przynajmniej kojarzy się z naprawdę fajnymi wakacjami. Takimi, wiecie, gdzieś, gdzie jest ciepełko, na przykład w takiej Barcelonie. Czy numer Wasted też trochę nas w głowach przeniesie do czasu wakacji? Sprawdźcie sami. Posłuchajcie, Gnarly i Wasted to nowość, no i propozycja do 30 Melo.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

IT Fordo, to Alabama Ten w Meloradiu. Miejsce 16, oczko wyżej na 15 gość, który był tak świetny, że już nauczycielka w przedszkolu zauważyła, że ma świetny słuch. Rodzice potem zapisali go na zajęcia umuzykalniające, a później brał prywatne lekcje gry na keyboardzie. Gips.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Jesteście naprawdę bardzo stali w uczuciach do tego numeru. W zeszłym tygodniu na miejscu 14, w tym tygodniu też na miejscu 14. Eli Oaks i Lavinia wzięli im na warsztat numer Bittersweet Symphony i stworzyli Reasons. Tak podkręcamy tempo. A teraz czas na propozycję Lost Frequencies i Paraiso.

0: To promocja.
1: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor.
2: Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
3: i mocno podkręcone tempo.
4: Klubia albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
2: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca.
1: Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
5: So let me dry your...
6: Najlepsze melo jest tylko u nas.
7: Bo nie warto stać w miejscu.
8: Bo liczy się dobra energia.
7: Bo ciągle dodają coś nowego.
6: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
9: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
10: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
9: Znaczy, Frosta kupiłeś?
10: Prościej się nie da.
11: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
12: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
13: No, wiem, Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
14: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola Zero Cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
15: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
16: Ty, ale akcja!
15: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
16: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
14: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
17: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
17: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.

0: Odliczamy wasze ulubione numery.
1: No i tradycja podtrzymana. Mamy piątek, mamy wieczór, za oknami już się ściemnia, a to oznacza, że niedługo Before przed dobrym Melo będziemy kręcić. Ale zanim to, no to musimy sprawdzić, jaki numer w tym tygodniu podobał wam się najmocniej. Na pewno wiemy, że nie ten.
0: 30 Meloradia. Odliczamy najlepsze hity tego tygodnia.
1: Bo to miejsce 13. I to w dodatku w dół z 9. Axwell i Bon, Whatever Turns You On. Tak, wchodzimy w 19. To jest 30 Meloradia, miejsce 13. Najbardziej dynamiczna lista hitów w całej Polsce. Tu Pychu, siemano!

0: Kamelo Radia. 11.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: No z tym deszczem to może być różnie w ten weekend. Mam nadzieję, że jednak wam on planów nie pokrzyżuje. Fuka i Liwka, chcę więcej. To miejsce 11, czas na nowość.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: No i ta nowość jest numerem, którym David Guetta bardzo mocno testował przez wiele miesięcy na parkietach całego świata. No między innymi też zademonstrował go na tegorocznym Tomorrowland. No ja byłem na tym secie i muszę przyznać, bawiłem się świetnie. David Guetta i Hypaton mają dla nas zupełną nowość. No i tutaj chyba chodzi o coś o miłości, bo tytuł trochę poplątany, ale o tym mówi. You and I... Me and You, czyli ty i ja i ty. Tak się nazywa ten numer, no i posłuchajcie, jak on brzmi. Trafia do propozycji do 30 Mela.
1: Najlepszy nowy hit.

pan obierzy świat, czyli Kygo i Take Me Back. To miejsce dziewiąte, a czemu obierzy świat? No bo chociaż jest 100% Norwegiem, no to na świat przyszedł w Singapurze. A ze względu na pracę swojego ojca, który pracował na morzu, no to w dzieciństwie mieszkał też w Brazylii, Kenii, Egipcie oraz Japonii. Na świata zwiedził już cały kawał. Kygo i to jak był mały. I Take Me Back, to miejsce dziewiąte w tym tygodniu. Na miejscu ósmym gość, który też masę świata zwiedził, postać posągowa, słuchajcie. Jak ktoś był na jego secie, to wie, o co mi chodzi. Jak ten gość stanie za konsoletą, to od razu wiadomo, że to on. Armin van Buuren i Sasha Everlasting, to miejsce ósme.

0: Miejsce siódme, choć czy szczęśliwe, to nie wiem, bo to spadek z pierwszego. Dubdex i How Does It Feel.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: A teraz czas na numer, który dopiero ma szansę wejść do 30 najgorętszych w Polsce. Czy tak się wydarzy, zobaczymy już w przyszłym tygodniu. Peggy Gou, tę panią kojarzycie na pewno z wielkiego virala It Goes Like Na Na Na. Był taki kilka lat temu, czy numer Wo! Przecinek Men powtórzy ten sukces? Zobaczymy, czy zrobicie Wo! Jak go posłuchacie.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: słuchaj na 87.9 FM. Autopromocja.
1: Bocian! Patrz! Bocian!
2: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
3: Odlatujemy! Odlot!
2: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię... No dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10.
4: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: co dziennie i w kręcie. Autopromocja. Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Odśwież mieszkanie z Jesk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Na rześki poranek. Na świeże spojrzenie. Na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
7: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
8: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
7: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
8: Ach, ci panowie z Media Expert.
7: Prawda?
9: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen.
12: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan!
13: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
14: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
15: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
18: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.

0: Alan Walker, Ava Max, to Fate. Miejsce czwarte w tym tygodniu.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: 18 minut do 20, a teraz czas na kolejną z naszych nowości. No i rzeczy, które trafiają do propozycji do 30 Melo. Albi, tę panią możecie kojarzyć z wielkiego hitu Good Boys, Hideaway. To gdzieś tak początek tego roku był, kiedy ten numer święcił swoje triumfy. Tym razem Albi przychodzi sama z numerem Dancing With Your Ghost.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

Ale ładny awans z miejsca siódmego na trzecie. Bibi Rexha i David Guetta. I też w górę z piątego na drugie Marlon Hofstadt, I Like.

Marlon Hofstadt i I Like. Z miejsca piątego na miejsce drugie awansował ten numer, ale nie udało się zdobyć złotego medalu. No bo w tym tygodniu należą do grupy, która ten numer pokazała jako pierwsza na Tomorrowland. No a jeżeli słuchaliście Tomorrowland na żywo w Meloradiu, to wy też mogliście być jednymi z pierwszych na świecie, którzy go usłyszeli. Swedish House Mafia, Lika Lee, Happiness

To numer jeden w tym tygodniu, wasz ulubiony hit i wcale mnie to nie dziwi. Prywatnie u mnie też bardzo wysoko na swojej playliście. Swedish House Mafia, Legally, to Happiness is So Sad. Miejsce pierwsze, złoty medal w tym tygodniu w 30 Meloradia. O te 20 i głosowanie rusza na nowo. Meloradio.pl, tam wbijacie i głosujecie na wasze ulubione numery. Znów czekamy na wasze głosy. A za chwilę 20 to też oznacza, że startujemy z Biforem przed dobrym Melo.

0: Reklama. Poznaj Jurę pełną energii. Od 18 do 20 września weź udział w Juromanii, święcie Jury krakowsko-częstochowskiej. Ładuj akumulatory i poczuj wciągającą moc atrakcji. Widowiska plenerowe, koncerty, wycieczki, pokazy historyczne, warsztaty kreatywne. To wszystko i o wielę więcej czeka na Ciebie w ponad 50 lokalizacjach między Krakowem a Częstochową. Sprawdź program na juromania.pl i zaplanuj energetyczny weekend pełen atrakcji. Na Juromanię zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauro. O reklamie.
1: Punktualnie 20 w piątkowy wieczór, to oznacza, że startujemy z Biforem przed Dobrym Melo. Najlepsze remiksy hitów znanych z naszej anteny będą. Nowości będą, sztosy sprzed lat też będą. Kygo, Kality, Griffin w remiksie od grupy Meduza i Save My Love. Tak rozpoczynamy. Będę też ja, tu Pychu, siemano.

Better Times, Robin Schulz w Melo Radio. To jest piątkowy Before przed dobrym Melo, 14 minut po 20, a jak Before, no to oczywiście też wspominki hitów sprzed lat, jak co tydzień. No i tym razem zaglądnąłem do roku 2013, no i numeru, z którym mam naprawdę świetne wspomnienia po tegorocznym Tomorrowland. Naprawdę mocno rozgrzał mnie set Sebastiana Ingrosso, na którym ten numer zagrał, no bo jest on naprawdę wielkim sztosem, przypomnijmy go sobie już teraz. Sebastian Ingrosso, Tommy Trash i John Martin, tak brzmiał rok 2013. To Reload.

0: Ten numer jest starszy nawet ode mnie. Toga's Miracle i Fragma. 2000 rok. Właśnie wtedy usłyszeliśmy go po raz pierwszy. 26 lat później dalej nas mocno buja. I to na tyle mocno, że powstała nowa wersja.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: No bo najpierw przypomniałem wam oryginał, a teraz Armin van Buuren, Pete Tong i Poppy Bascom zadbają o to, żeby ten numer po 26 latach odzyskał swoje drugie życie. Toga's Miracle w bardzo nowej, bardzo elektronicznej wersji. Posłuchajcie.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

Ten duet już nieraz udowodnił, że hity to on potrafi robić. Eli Oaks i Lavinia to Reasons w Melo. To jest piątkowy wieczór, piątkowy bifor przed dobrym Melo. O 22.00 przypominam sety od najlepszych DJ-ów z najlepszych, czyli prawdziwe. Jedyne w swoim rodzaju. Dobre Melo, a teraz robimy biforek i przypominamy numery sprzed lat. Tym razem mocno pokopałem, no i dokopałem się do roku 2006. Wtedy to Andrea wydała numer, który no ma taneczny podkład, ale w głębi jest naprawdę bardzo refleksyjny, no bo opowiada między innymi o potrzebie takiego zatrzymania się, refleksji, modlitwy oraz pragnieniu ochrony bliskich przed bólem i nieszczęściem. W końcu tytuł to Time to Pray. Czas na modlitwę. Andrea w Melo Radio. Przypominamy ten numer w biforze przed dobrym Melo. Tak brzmiał rok 2006.

w Meloradiu. Nieważne, czy szykujecie się teraz na melanżę, czy już na nie jedziecie, czy może chillujecie sobie w domu w ten wieczór, ten numer wchodzi świetnie. Tak, podkręcamy tempo. 21 już za moment i za chwilę lecimy dalej z Biforem przed dobrym Melo.

0: to promocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Clapton, Don Diablo i Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego tego Melo. Słuchaj już dziś po 22 tylko w Melo Radio.
1: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: reklama.
1: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Pan Rymbiszewski?
5: We własnej osobie. Lotto poproszę.
6: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
9: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

Faceci są z Marsa, dziewczyny są z Wenus. Było takie powiedzenie, no to ono się sprawdza. Sad Girls z Wenus, zremiksowane przez DJs from Mars. Tak zaczynamy. To Bibirex i David Guetta, to jest Before przed dobrym Melo. Najlepsze remiksy hitów znanych z anteny Meloradia. Bardzo proszę, zaczynamy. Tu Pychu.

Tobie Romeo i Fly High w Melo Radio. To jest Bifor przed dobrym Melo, 14 minut po 21, a jak piątkowy Bifor, to oczywiście odkurzamy numery sprzed lat. No i tym razem znalazłem numer z roku 2017, no i stwierdziłem, że trzeba trochę polskich twórców wspierać, więc zagramy coś polskiego, a w sumie to trochę polsko-szwedzkiego. Mateusz Andrzejewski. Tak naprawdę nazywa się gość, który kryje się pod pseudonimem Mandy. W roku 2017 wydał numer Superstar. No, i to jest nowa wersja wielkiego hitu od Jameli. Zaprosił do współpracy szwedzką wokalistkę Marie Matillo. Jak do tej współpracy doszło? No, Mateo mówi o tym, że pod koniec 2016 roku wziął udział w tak zwanym writing campie, na którym miał przyjemność właśnie z nią pracować. Po usłyszeniu jej głosu od razu zaproponował jej nagranie tego coveru. No i powstał ten numer, który był wielkim hitem w Polsce. Na listach hitów był bardzo wysoko, więc przypomnijmy sobie, jak brzmiał Mandy, Maria Matillo to Superstar. Tak brzmiał rok 2017.

0: ale to jest imprezowy banger. Nawet z tym nie możecie walczyć. Sean Paul i She Doesn't Mind to miejsce, to rok 2011, jeżeli chodzi o bifor przed dobrym Melo. No to czas na nowość.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Here we go again, można by było powiedzieć. W zeszłym tygodniu, piątek jest, wybaczcie mi, już trudno zebrać słowa. W zeszłej godzinie zrobiłem wam taką niespodziankę, że zagrałem fragment Toka's Miracle i nową wersję tego numeru przez Armina Van Burena wykonaną. No to Sean Paul zagrał She Doesn't Mind, a teraz Riviera ma dla nas nową wersję tego hitu. She Doesn't Mind 15 lat później. Jak to brzmi?
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

Tak brzmi rok 2026. Whatever turns you on, Axwell i Bony. To jest Before przed dobrym Melo. No i jak to zawsze w piątkowym Beforze sięgamy po perełki sprzed lat. No i taką zdecydowanie jest numer, którego mamy dla was przygotowanego za moment. Rok 2004. No i to będzie propozycja po polsku. Sydney Polak. Wtedy razem z PZ-em zrobił numer Otwieram wino. No i jak sam Sydney Polak wyznał w wywiadach, tak naprawdę w tym numerze nie chodzi o spożywanie napoju czy o dziewczynę. No w ogóle refren i cały ten numer opisuje taki dość uniwersalny moment, w którym człowiek czuje się w pełni szczęśliwy i wolny. No i też wyznał, że mimo ogromnej popularności, no i faktu, że ten numer zna cały kraj, no to wcale wielkich milionów stantiem z tego tytułu nie zobaczył Sydney Polak. Choć cały czas ten numer jest grany w stacjach radiowych, czego dowód daję wam już teraz. No i już teraz wiem, że wszyscy to znamy. Niezależnie, czy mamy lat 15, 25, 35 czy 50, ten numer wchodzi jak złoto. Sydney Polak i PZ. Otwieram wina. Ten numer przypominamy, to jest Before przed dobrym Melo. Można się rozśpiewać, można palcami postukać o kierownicę. No wszystko można, jest piątek.

To jest Bifor przed dobrym Melo, Marshmello i Cameron Whitcomb. To Hollow jeszcze przed 22, ta już za moment nadejdzie, a to oznacza, że startujemy z dobrym Melo. Sety od najlepszych DJ-ów na świecie. Przed wami jest to na sam początek, potem Clapton. To będzie naprawdę szalona noc. I takiej wam życzę. Tupychu. Siemano, dobrej nocki.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na stąpę zaczyń, który rozsuł się w drobny mak.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to twój.

0: Podkręcamy tempo każdego dnia. Autopromocja. Reklama.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
4: Poznaj Jurę pełną energii. Od 18 do 20 września weź udział w Juromanii. Święcie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Ładuj akumulatory i poczuj wciągającą moc atrakcji. Widowiska plenerowe, koncerty, wycieczki, pokazy historyczne, warsztaty kreatywne. To wszystko i o wiele więcej czeka na Ciebie w ponad 50 lokalizacjach między Krakowem a Częstochową. Sprawdź program na juromania.pl i zaplanuj energetyczny weekend pełen atrakcji. Na Juromanię zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauron.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.

0: autopromocja.
1: Bocian! Patrz! Bocian!
2: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
3: Odlatujemy! Odlot!
2: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię... No dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10:00.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj.

0: Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: W weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
2: Dwie stówy w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradia.
1: Super.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet pięć stów. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

podniecamy tempo przez cały dzień. Autopromocja.

The sound is incredible.